jest dla mnie dworek z warstwą. Krążę na okrągło, jestem jak dworek z warstwą. Krążę na okrągło, jestem jak dworek z warstwą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie motkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dzień dobry, kłania się Bartek Ważny. 22 stopnie, zobaczymy dzisiaj maksymalnie na wielkich termometrach, a to oznacza, że będzie równie ciepło jak wczoraj, ale dzisiaj trochę więcej chmur, szczególnie o poranku oraz jeszcze po południu, bo około godziny 11 więcej jednak chmur niż błękitu nieba. Dzisiaj bez opadów deszczu w prognozach pogody, na termometrach w nocy 11 stopni. Jutro szykują się sporo opady deszczu w Białej Podlaskiej, ale na szczęście to dopiero jutro po południu i wieczorem.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po wczorajszym tragicznym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
3: A4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
4: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
3: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
5: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki, trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
3: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
2: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksandr Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Rzeczniczka Kremla już zapowiedziała odwet za wszystkie antyrosyjskie działania. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej na płycie tego lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
6: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
2: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie, częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
7: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linety z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czy to jest uczciwe?
11: Że?
10: Że łóżeczko jest takie mięciutkie, że kołderka jest taka cieplutka.
11: To jest skandal.
10: To jest skandal. To jest skandal, że tam jest fajnie. Tylko wyjdziesz i już jest tak. Tak se!
11: No, masz zderzenie z twardym światem. Niestety,
10: my w tym szorstkim zderzeniu z twardym światem pomożemy. Jesteśmy takim zderzakiem łągiewki czy jakoś tak.
11: Czyli ty robisz dzisiaj za poduszkę czy za kołderkę?
10: Za zderzaka.
11: No dobra.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Ze zderzakami to raczej ja się kojarzę, prawda?
10: Bo
11: to,
10: trochę tak. No. Wiesz, gdzie popatrzyłem?
11: Wiem!
10: Przepraszam.
11: Wiem!
10: Przepraszam.
11: Wiem!
10: 3, prawie 4 po 6.
11: Spójrz jeszcze raz.

0: No właśnie, krótkie momenty. A chcielibyśmy czasami, żeby coś było długie, większe.
1: Lepsze.
0: Lepsze.
1: W takim, wiecie,
0: z rozmachem.
1: W rozmiarze z 6 XL przynajmniej. Minimum.
0: Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam.
1: Nie możesz mnie objąć, ale mimo wszystko się z tego powodu cieszę.
0: Zwróć uwagę, że nie byłbyś sobą, gdybyś był inny.
1: Tak.
0: Jakbyś był mniejszy, to już nie byłbyś. Nie byłbyś tym samym jarząbkiem,
1: który
0: jesteś.
1: Absolutnie, totalnie się z tobą zgadzam.
0: Tak samo ja, jakbym był większy.
1: To też nie byłbyś tym, kim jesteś.
0: Tym małym
1: teraz,
0: wajdą,
1: tak jest,
0: którym jestem.
1: Ale dzisiaj o tobie nie będziemy zbyt dużo mówili, bo ty
0: niestety,
1: za krótki jesteś.
0: O tobie bardziej.
1: Oczywiście, że tak. A tym bardziej, że dzisiaj świętujemy, moi drodzy. Dzisiaj mamy święto, dzień dużego rozmiaru.
0: A to są pewne aspekty mojego ciała, przy których moglibyśmy się zatrzymać. A propos tego.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pochwal się. No, nie chciałbyś?
0: Duży kciuk mam na przykład.
1: O, tak, duży palec u nogi.
0: Też,
1: prawda?
0: Duży palec u nogi, tak.
1: Nosa też nie masz najmniejszego, powiem ci.
0: Troszkę orli.
1: No tak.
0: Delikatnie.
1: Nie będziemy wchodzili w twoich przodków w takim razie, mój drogi. Przejdźmy do przodu, idźmy dalej. Dzień dużego rozmiaru. No to pytanie do was, moi drodzy, co jest lepsze, jak jest duże? 726-826-826 albo Messenger.
0: Dajcie znać, dzisiaj chwalimy się tym dużym, dobrym, co nas spotkało w życiu.
1: Tak. Co lubicie, jak jest duże, no? SK2. Nie wstydźcie się. Każdy wie, o co chodzi.
0: No, oczywiście,
1: że tak.
0: No. Wypłata.
1: O tak!

0: Pan Jeremi. To był pan Jeremi.
1: Ciekawe, czy jest duży.
0: Jeremi?
1: Mhm. Ja się nigdy z nim nie mierzyłem,
0: prawda? To wpisz w Google, czy zdążysz to sprawdzić?
1: To sprawdzimy.
0: Tak, a ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru.
1: Co? To ale trafiłem. Jeremi Sikorski. 192 cm
0: wzrostu. Naprawdę?
1: Mhm.
0: No to się zalicza dzień dużego rozmiaru. Tylko może być rozmiar wzdłuż, może być rozmiar wszerz,
1: też,
0: prawda?
1: Oczywiście,
0: też,
1: że tak.
0: Też.
1: Bo czasem łatwiej przeskoczyć niż obejść.
0: Na przykład,
1: jest,
0: na przykład.
1: Tak,
0: więc
1: jest
0: tutaj pan
1: sytuacja.
0: Jeremi wzdłuż.
1: Wzdłuż wysoko, tak, może się położy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dużego, dobrego.
1: Tak.
0: Może nas w życiu spotkać.
1: Mówicie duże, myślicie dobre. Co takiego to jest? No,
0: i mamy Marcina, nagrał się na Facebooku, słuchamy.
2: Oprócz wypłaty fajnie jest, jak jest duże piwo dostępne i to jeszcze zimne.
0: O, proszę bardzo.
1: A później masz duży katar, duża angina do tego dochodzi, prawda? Duże smarkanie i duża temperatura.
0: Jak to jest nie bezalkoholowe, to jeszcze zawrót głowy.
1: O, nie? Same, duży.
0: Same niekorzyści. Tak.
1: Same duże rzeczy.
0: I niekorzystne.
1: Czekamy na kolejne w takim razie.
0: Korzystne.
1: Duże. Korzystne może będzie jakieś. Jak... 726 826 826 albo Messenger.
0: Co dużego wam chodzi po głowie? SK2.
1: Weźcie to strzepnicie, jak wam chodzi
0: może
1: za bardzo.
0: Może ktoś pająka zabił właśnie w tym momencie w domu albo co.
1: Jakimś dużym kamciem.
0: Jaki ten, raban się w domu zrobił, jakby taki się pojawił.

0: 25 minut po 6. Lady Punk i sztuka latania. Przeglądamy prasę. Rok szkolny się zaczął, więc dzieci poszły do szkół.
1: A i to jakie dzieci? Pierwsza córka w drugiej klasie. Pierwsza córka Rzeczpospolitej, czyli Kasia, córka Karola i Marty Nawrockich, ruszyła do szkoły wczoraj. I Kasiu, musisz się uczyć dobrze. Bo jak się nie będziesz uczyła dobrze...
0: To tata cię nie usprawiedliwi.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Sporo słońca zobaczymy dzisiaj przez większość dnia nad Białą Podlaską. Może oprócz południa, kiedy więcej chmur się pojawi, ale w prognozach pogody nie widać, żeby te chmury miały nam przynieść deszcz. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, a popołudnie i wieczór będą całkiem słoneczne. Dzisiaj bez silniejszego wiatru, no i maksymalnie 22 stopnie, czyli całkiem przyjemnie. Taka temperatura utrzyma się do czwartku, bo w piątek i w sobotę około 20 stopni tylko.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran. Prezydent USA jednocześnie podkreślił, że jeżeli spotka się to z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. A na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK2. 23 minuty zostały nam do siódmej. Niektórzy, tak jak Kasia, słuchają nas od samego rana i doskonale wiedzą, o co dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: No dzień dobry, słucham was rano. I chciałam powiedzieć o odnośnie tego dużego rozmiaru i w ogóle. Mhm. To jest rzecz, która jest niewidoczna, a jest duże serce.
2: Duże serce.
0: Już myślałem, że będzie jakiś komplement
2: w naszą stronę.
0: W naszą
2: tak?
0: stronę.
2: No, no, może no. lepiej nie.
0: Ale to nas nie dotyczy chyba niestety. To duże serce.
2: Duże serce, ale duże serce można zobaczyć. Gdybyś była, Kasiu, na przykład kardiologiem, tym chirurgiem, to można zobaczyć serce. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ciąć. No. SK2. A my z sercem do was wychodzimy.
0: Ja mam obtłuszczone. Jeśli tłuszcz się zalicza, to mam duże. Razem z tłuszczem serce. Ty też pewnie masz wątrobę, żołądek, serce obtłuszczone.
2: Tak, tak, u nas
0: w takim jesteśmy
2: jest
0: w wieku.
2: Tak, jeśli
0: o to chodzi, to mamy duże.
2: Zobacz, wszystko mamy obtłuszczone i duże, a tej jednej rzeczy po prostu, no ni hu hu, no.
0: Że...
2: Ta jedna rzecz.
0: Ta jedna.
2: Ta jedna.
0: Ten palec.
2: Tak jest.
0: Okej.

0: 11 minut zostało nam do 7. O dużych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, jest i taka propozycja.
1: Powinna być duża obniżka cen paliwa.
0: O.
1: Żeby była mała cena.
0: Żeby duża obniżka, żeby pomalała cena.
2: Ale to już było. To już było i się źle skończyło. Skończyło się dużą awanturą.
0: Znaczy nie, to po podwyżce, bo to było tak, że jako północy zmienili z niedzieli, to było na poniedziałek?
2: Czy z poniedziałku
0: na wtorek.
2: Tak.
0: Jak z poniedziałku na wtorek o północy na pylonach zmieniła się cena, to przed północą ustawiły się straszne kolejki w niektórych stacjach benzynowych, żeby zdążyć przed północą zatankować to tańsze paliwo.
2: We Wałbrzychu. To jest takie miasto.
0: We Wałbrzychu. Właśnie w tym Brzychu.
2: Doszło do scysji między kierowcami, którzy stali sobie w kolejce. Po prostu się podbili przed dystrybutorem.
0: Bo tu jeden się niby wepchnął w kolejkę, tam ci stali.
2: Ktoś kogoś wyzwał.
0: Czas leci do północy. Nocy dwie minuty,
2: prawda?
0: Oni się zaczęli bić.
2: Ktoś jeszcze po hot doga poszedł, to zatkał tego, dojazd do dystrybutora.
0: Pylon się zmienił i cena już
2: i tego.
0: Poszła,
2: no i się pobili kierowcy. Filmik trafił do internetu, prawda, jak się tam tłuką przed tymi dystrybutorami. Ja myślę, że tam doszło do jakiegoś po prostu drobnego nieporozumienia.
0: Ewidentnie.
2: Tak mi się wydaje.
0: Tak.
2: Jakiś facet chciał być miły.
0: I powiedział, zaraz komuś wleje.
2: I się zaczęło. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 7. Grupa Kombi w Radiu SK2. Hit, sensacja, niedowierzanie. Dużo rzeczy się działo. My będziemy też to podsumowywać wszystko. Już za chwilę najświeższe wydanie newsów w Radiu SK2. Będzie na przykład o tym, że kto już nie gra w Pucharze Polski?
1: Legia Warszawa.
0: Kto?
1: To najlepszy klub.
0: Kto? Legia. No, a kto ich pokonał?
1: Motor
0: z Lublina.
1: Skąd oni mieli na to paliwo, to ja się zastanawiam.
0: No właśnie, jak to paliwo takie drogie, i do tego też wrócimy, bo tutaj są przesłanki ku temu, jak się ludzie burzą, jak zobaczyli po więcej niż złotówkę podwyżki za litr, że może jednak coś wprowadzą.
1: Tak. A i widzicie, ogólnie to pokazuje, że motor na oparach jest też groźny.
0: Bądźcie z nami za chwilę.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.
12: Cześć, kłania się Bartek. Ważne, kierowcy z Białej Podlaskiej, uważajcie w okolicach szkół i przedszkoli. Od dzisiaj w tamtych miejscach na pewno będzie większy ruch. Zresztą na bialskich ulicach od teraz i tak będzie ciężko z przejazdem o tej porze, szczególnie na Terbelskiej oraz na Janowskiej, przebudowywanej cały czas. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni. Pierwsza połowa dnia dosyć słoneczna, potem nieco więcej chmur się pojawi, ale dzisiaj w prognozach nie widać oznak deszczu.
13: Nie. Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
14: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
13: To ma obniżyć cenę paliw. Rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
15: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
13: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj po wygaśnięciu pakietu cena paliwa niżej, ceny na stacjach poszły mocno w górę. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend. Poland Business Run to połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
13: Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK2 Sport.
13: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która 3-0 pokonała Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wspominałem wam gdzieś z pół godziny temu, że u nas na piętrze, gdzie są studia radiowe, z kranu leci żółta woda. Nie było, jak wróciła, to już jest żółta. Kawy się nie da zrobić, bo troszkę tak z taką żółtą wodą to tak nie za bardzo. I mój szalony kolega Jarząbek poszedł szukać czystej wody w poszukiwaniu kawy. Dobrze, że go nie wysłałem po mleko, bo nie wiem, kiedy by wrócił.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Za 10 lat. Może nie. 3 po 7. Dawid podsiadł już teraz. Dzień dobry. Stoję na drodze.

0: już, już się nalało, już, już. Już trzeba teraz sprzątać po tym deszczu. Liza w Radio SK2 pyszna, naprawdę też zrobiłem łyka. Czarna co prawda, ale my lubimy czarną i dobrze, bo już wspominałem słuchaczom, że jakbym cię po mleko wysłał, to nie wiem, czy byś w ogóle wrócił na program.
1: Myślisz, że to tak prosto? Zejść na dół, a później wejść na górę jeszcze
0: czyli
1: raz?
0: Czyli na którym piętrze? My jesteśmy na czwartym, tak powiem.
1: Byłem na trzecim, ale jest jeszcze takie półpiętro i tam sobie zrobiłem chwilę odpoczynku.
0: A.
1: Rozbiliśmy obóz pierwszy i dopiero wtedy atakowaliśmy szczyt.
0: Dobra, no. Dobra. Czyli...
1: Tak czy inaczej kawę przyniosłem.
0: Przyniosłeś i poszedłeś, jak to się potocznie mówi, z buta.
1: Mhm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zawsze to kilka kroków dla ciebie. Spójrz na zegarek, ile kroków zrobiłeś dzisiaj już? Na swój zegarek.
1: 7-10.
0: Na swój.
1: Ile? 972 kroki.
0: To nie wiem, ja nigdzie nie wychodziłem, mam 1000 ponad. Okej. Okay. 11 po 7 teraz o tym, co nowe, co dobre w Radiu SK2, bo przecież możecie na te nówki sztuki świeżynki głosować w naszej liście przebojów Gorąca Polska 20. Dziś środa, więc jeszcze jutro i pojutrze przez cały dzień możecie głosować, a wieczorem to Łukasz Zduńczyk układa wszystko w jedną logiczną całość i prezentuje wam na antenie, co żeście wybrali.
1: Łyk kabusi.
0: I mów.
1: sk2.pl i tam głosujemy. Plusik, jeżeli coś się podoba, minusik, jeżeli się nie podoba. I dzisiaj ten przekaz podprogowy puszczamy.
0: Dobrze,
1: wam.
0: A które miejsce to jest
1: numer
0: ten przekaz?
1: 6 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Oskar Cyms, bez końca. Jak się wam spodoba ten kawałek, to Oskar bardzo prosi o plusiki.
0: My wiemy, że wy go tego lubicie. Zawitaj.

0: Kupicha Piotr, bo szukałem w głowie nazwiska, bo mam film napisane tutaj na monitorze, ale to przecież Piotr Kupicha śpiewa, tak?
1: Znacie się tyle lat.
0: No właśnie, tego. Ale no bo miałem film, je zamroczyło jakoś tak, wczesna pora jeszcze, 17 po 7, ale oczywiście Piotruś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Za chwilę Sarsa, tymczasem znowu konsekwencje rozpoczęcia roku szkolnego.
1: Tak, a że dzisiaj dzień dużego, no to o dużym porozmawiajmy. Marcin Możdżonek, pewnie kojarzycie.
0: Bardzo wysoki, 2,15 chłop ma chyba.
1: Siatkarz, nasz były mistrz chyba świata, tak się zdarza. Obecnie w politykę się bawi. Pan Marcin Możdżonek wrzucił do internetu zdjęcie, jak odprowadza syna do szkoły.
0: No.
1: I wrzucił sobie te zdjęcie z synem, jak stoją sobie przed szkołą. Syn, żeby, no, dosięgnąć tatusia, mniej więcej.
0: Nawet nie, tak patrzę na zdjęcie dokąd mu sięga?
1: Do pachy.
0: Do końca teraz. Krawatu. No tak, do pachy.
1: No mniej więcej do pachy, prawda? Ale musiał jednak wejść na parę stopni, tam wiesz, przy wejściu do szkoły.
0: Na parę schodków musiał
1: wejść. Parę schodków musiał zdobyć,
0: no,
1: żeby
0: No bo to jest szkoła. Nie, dobrze powiedziałeś stopnie, bo to jest szkoła. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, a syn zdolny już zdobywa stopnie.
1: Brawo.

0: 7:25. Pam, pam, pam. Po siódmej. Po siódmej. Szybciutko się zbieramy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia, bo są cały czas telefony na 726-826-826. O czym dzisiaj rozmawiamy, Jarzonku?
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, jak jest duże.
0: I tak.
2: Dobry. Najlepszy duży to Krzysztof się kłania.
0: Cześć.
2: Najlepszy duży, bardzo duży to wygodne łóżko. Mhm. Wtedy można się dobrze ułożyć z żoną. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: No, a jak jeszcze między żoną a tobą na tym dużym łóżku wląduje dziecko, no. I wiem to z własnego doświadczenia, co jest z tymi dziećmi? One zawsze w poprzek muszą
0: dzieci
1: leżeć.
0: Dzieci nawet jak są małe, ale lądują w łóżku, to są duże.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
16: I po reklamie.
17: Terebelska, która przejęła część ruchu z Janowskiej, no i sama ulica Janowska przebudowywana wciąż i tak będzie do końca września. To są te miejsca na mapie Białej Podlaskiej, na których najwięcej teraz czasu stracą kierowcy. Ale w prognozach pogody lepsze informacje: do 22 stopni na termometrach, dużo słońca przez cały dzień, może oprócz południa, kiedy więcej chmur się pojawi, ale popołudnie i wieczór znowu się szykują bardzo słoneczne. Jeszcze jutro 22 stopnie w Białej.
18: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. S7 w Świętokrzyskiem zablokowana w kierunku Krakowa. W Łączynie koło Jędrzejowa bus zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie autami podróżowały 4 osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Miliony unijnych euro dla Polski. To po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazano Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Polska dostanie w przyszłym roku łącznie około 430 milionów euro. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciw obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj z okazji Dnia Ceuty zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.

0: tak ziewamy jeszcze, jak 5 minut temu wstaliśmy. 7:38.
1: Uważaj!
0: Uważaj!
1: W ukrytej kamerze. Pamiętasz, był taki program?
0: Tak. To teraz tak może być pod każdym bankomatem. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie zmiany, że musi być nagrywane wszystko.
1: Tak.
0: Żeby nie można było, wiesz, nielegalnie niczego robić. I też, uwaga, hit sensacja, niedowierzanie, twarzy nie będzie można zakrywać pod bankomatem.
1: Czyli będziesz musiał się szczerzyć, tak, i wyciągać pieniążki. Będziesz musiał udawać, że ci się to podoba, co wyciągasz.
0: Tak, oni to wszystko będą nagrywać, oglądać, no, i śmiać się z nas.
1: Tak, tak, bo to będzie jedna wielka żenada, jak oni zobaczą, ile ja z tego bankomatu wyciągam. SK2.
0: No i mandaty za zasłanianie twarzy. A my właśnie po to będziemy robić, żeby nas nie rozpoznali, że te 20 zł wyciągam.
1: Wyciągasz 20 zł i 50 na mandat, bo sobie zakryłem chustką ryjka.

0: promieniejesz, możesz powiedzieć do takiej osoby z tego zdjęcia, o którym śpiewa Kasa w tym utworze. 12 minut do 8 nowe trendy.
1: Tak, i to bardzo dobra informacja dla mnie, dlatego że ja przygotowuję się do urlopu w przyszłym roku akurat.
0: Już się przygotowuję. No to jest, idealnie na 2027.
1: Pędzel już kupiony, prawda, już niedługo będę tą tackę na farbę kupował i tak dalej. Mhm. I posłuchajcie, będę malował mieszkanie, a tu się okazuje, że jak będziemy malować mieszkania w 2027 roku? Otóż paleta kolorystyczna wnętrz, tak twierdzą eksperci, pogłębia się. Odchodzimy od dominacji beżu na rzecz barw takich jak śliwka, ochra, bordo i granat.
0: Ale jak to jest trend na 2027?
1: Przyszły rok.
0: Przyszły rok. To do mnie on dotrze dopiero w 2030, jak mi żona po raz trzeci przypomni, że 3 lata temu miałem robić remont.

0: Jak to co? No trzeba mijać klocki, które na tym, na tej podłodze leżą. Kto ma dzieci, ten wie, że do niego należy tylko kawałek podłogi. Ten właśnie pomiędzy klockami. 5 minut zostało do godziny 8. Po godzinie 8 gramy w Państwa miasta. Już teraz można się zgłaszać, moi drodzy. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od Was. Messenger też do Waszej dyspozycji. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie wtedy swój numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Patrzę sobie w kalendarz. No i mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to pochwalcie się, jaki macie talent. Tym zgłaszamy się do Państw miast, po które gramy już po godzinie 8.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Na bialskich termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, czyli będzie tak samo ciepło jak wczoraj. W okolicach południa nieco więcej chmur, a tak to dużo słońca przez całą środę nad Białą. No tylko właśnie jak około południa pojawią się te chmury, no to w prognozach pogody widać niewielkie szanse na opady deszczu. Warto to mieć na uwadze dzisiaj. W nocy temperatura szybko spadnie, tym razem do 11 stopni. Jutro w Białej też deszczowo.
15: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
16: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
15: Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się uratować 15-latka potrąconego w piątek przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
17: Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego.
15: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Będzie film, warsztaty i wiele innych atrakcji. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza na dzień otwarty, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
18: Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
15: Planetarium zaprasza dzisiaj między 15 a 19.
19: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK2 Sport.
15: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Dziś można się spodziewać dokończenia przerwanych przez deszcz spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Scholtonem.
19: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 3 minuty po 8, dzisiaj ten dzień pozyskiwania talentów światowy, nie?
13: I tak się pytaliśmy was właśnie do państw miast, jakie wy macie talenty. Ja się zastanawiałem, jaki ja mam talent.
0: Masz.
13: I mam.
0: Masz.
13: Mam talent. Mam taki talent, na przykład mam taką umiejętność zmęczenia się, bez robienia czegokolwiek.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Ja po prostu jestem męczący typ.
0: Okej, okay, masz też talent do otwierania lodówki o 2 w nocy.
13: Też.
0: Tak,
13: też.
0: Żeby żona nie usłyszała.
13: Nie, ona ma talent, ona zawsze słyszy.
0: Tak? Zawsze słyszy.
13: Odkręcam słoik z majonezem, patrzę za siebie, patrzę, ona stoi przy mnie już. Mój anioł stróż.

0: Jak ciebie nie było, to Sylwia Grzesz tak poczyniła ten nowy utwór. Podoba ci się?
1: Bardzo mnie się podoba. I jakie piękne ma nazwę. Mango.
0: Mango.
1: Tak jak lody.
0: Tak jak tyle zakupy.
1: Na przykład.
0: 10 minut po 8.
1: Uważajcie na aplikacje randkowe, jak chcecie kogoś poznać, to raczej w realu, a nie przez ten smartfona, bo można się nieźle przejechać. Tak jak pani pewna.
0: Z Trójmiasta.
1: Z Trójmiasta, która poznała przez aplikację randkową pana pewnego i później się okazało, że ona go zaprosiła do siebie na chatę.
0: Mieszkali razem, nie?
1: A z chaty wyparowało biżuteria o wartości 50 tysięcy złotych.
0: Także...
1: Pana capnęli, prawda, oskarżyli go, no i będzie miał teraz nieprzyjemności. I tak to się kończą randkowanie przez internet. Tak
0: nie zawsze, czy... ale ogólnie trzeba uważać na te internetowe miłości, bo to zmora wszystkich związków w dzisiejszych czasach. W aplikacji przesuwają w prawo, a majątek podkradają na lewo. SK

0: Taki duecik na antenie Radia SK2, 16 po 8 pora na kolejny duecik do wygrania czegoś fajnego.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Tylko jedyny problem jest taki, że z tego duetu jedna osoba wygrywa, a
4: prezent marzeń, główną, a druga osoba wygrywa prezent od Radia SK2, czyli więc spokojnie, każda wygrywa.
0: Różne rzeczy się wygrywa po prostu, o to chodzi. Asia, Łukasz, cześć.
5: Siemanko.
6: Siemanko.
0: Jesteście w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne. Powodzenia, Łukasz.
6: Również powodzenia.
0: I również jasne, tak?
4: No to jak.
0: Dobrze, Asia zacznie.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo. Koło naprawione, zobaczcie jak chodzi.
0: Nie chwal dnia, bo wiesz, koło naprawione.
5: Dzisiaj naprawione.
0: A tu buch, znowu się zepsuje. Litera ostatnia zdradliwa alfabetu.
4: Wow, literka Z.
0: Litera Z, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zorro?
4: Roślina?
5: Złocień.
4: Kolor?
5: Złoty.
4: Zawód?
5: Zegarmistrz.
0: No zaliczymy tego zegarmistrza.
4: Tak, przecież
0: jeszcze
4: na bardzo dużym tym, ale tak jest. Szósteczka
0: co
4: jest.
0: To, co to złoczyn?
4: Nie złoczyn, tylko złocień.
0: A złocień, ja usłyszałem
4: to
0: złoczyn.
4: To jest taki zły cień.
0: Złocień.
4: Złocień,
0: ale
4: roślina.
0: To jest roślina,
4: no.
0: Jak tak. Ona wygląda? Kwiatek taki.
4: No, różowa.
0: No dobra, różna pewnie, różne kolory ma, bo
4: nie,
0: ja tu widzę.
4: Nie, biało jakaś. Nie, no jest złocień, oczywiście, dobrze, że jest złocień. Dobrze, zaliczamy, jest,
0: Asia.
4: Wszystko dobrze.
0: Sześć. Na szóstkę jesteś dzisiaj, w drugi dzień roku szkolnego. W drugi, dobrze. Mówię. Dobra, Łukasz.
6: Halo. Tam poległem. Halo, tam poległem przy jednym.
0: Co jesteś?
4: Ty, o, Łukasz,
6: ja
4: podobno...
6: Ja poległem przy jednym.
4: Ale spokojnie, Łukasz, ty jeszcze nie odpowiadasz, jeszcze ci litery nie wylosowaliśmy.
6: Aha,
4: to
6: przepraszam.
4: A to ty mówisz.
0: Dobrze, że to jest tak zrobione, że wiesz, że najpierw jeden odpowiada, później drugi. Dobra, Łukasz, spokojnie. W prawo, w lewo kołem?
6: Prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
4: No, to jest ciekawe.
0: Teraz będziesz miał 20 sekund i dla ciebie będzie inna literka. Zobaczymy, na jakiej się koło zatrzyma. Chyba, że zatrzyma się... Prawie na tej samej się zatrzymało, ale nie. Joker. Joker dla ciebie, więc możesz wybrać sobie literę.
4: Sam sobie
0: z pominięciem litery Z, bo Z miała Asia.
6: Tak jest.
4: Czyli co wybierasz?
6: Literę B.
0: B. Druga litera alfabetu. Litera B. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Belgia.
0: Miasto.
6: Brukela.
0: Tytuł filmu. Nie wiem, czy powiedziałeś tytuł filmu, czy coś pod nosem mówisz.
4: Głośny, wyraźnie.
6: Myślę.
0: Taki...
6: The Holder.
0: Jak?
6: The Holder.
4: No dobra, ja myślałem, że...
6: A mówię, Beverly Hills, przepraszam.
4: Beverly Hills, dobra, okej, zaliczam. Beverly Hills zaliczam, nie będzie.
0: No ale wiem, czemu zaliczasz.
4: Czemu zaliczam?
0: No bo policzyłeś, ile ma Asia i widzisz, ile ma Łukasz.
4: Myślisz, że ja tak szybko liczę? Co ty?
0: Chciał ci dać trzy na szynach po prostu, wiesz?
4: No.
0: Łukasz, Jarząbek chciał ci dać trzy na szynach.
4: Dobra, truja ode mnie, masz.
0: Masz trzy na szynach, Asia ma sześć, więc do Asi trafia prezent marzeń o wartości 500.
5: Dzięki.
4: A do Łukasza trafiają prezenty oczywiście od Radia SK2. No i tak my się tutaj bawimy, moi drodzy, codziennie po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Gorąca para polskiego show biznesu ostatnich dni to oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Tak, Michał Wiśniewski ma płomienne włosy, pomiędzy nimi płomienna miłość, więc jest gorącą
0: Wrócili
1: parą,
0: do
1: tak?
0: siebie po latach. Są też nagłówki w internecie, że podzielili się już radosną nowiną po powrocie.
1: Coś tam się rodzi.
0: Coś tam się rodzi. Nowy utwór, Wszystko w swoim czasie, ma na dniach zostać wydany, więc oczywiście czekamy na niego. Ale my też spoglądamy na naszą stronę, bo też opisujemy relacje Mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ale też ich bolączki. Na tak. sk2.pl o czym poczytamy?
1: Mandaryna narzeka na bolesne ślady. Po treningach w tańcu z gwiazdami, bo się przygotowuje do tańca z gwiazdami, jak mówi, zainwestowała w plastry i tu jest cytat z Mandaryny. Ja mam cały kontener plastrów, naprawdę. Mam plastry na plastrze. Polecam, takie silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski, świetne plastry, bo naprawdę dają radę te plastry.
0: No i naszym zdaniem, zamiast kupować kontener plastrów, Mandaryna powinna wziąć po prostu z Michałem Wiśniewskim ślub.
1: I to jak najszybciej! Jak najszybciej! Bo do wesela się zagoi.

0: angielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj dużo słońca w pierwszej połowie dnia. Około południa więcej chmur się pojawi i możliwe lekkie opady deszczu, ale wieczór powinien być już znowu słoneczny. A dzisiaj na termometrach, no, bez szaleństwa, 22 stopnie maksymalnie, a temperatura odczuwalna powinna być na podobnym poziomie, no, dlatego że dzisiaj bez silniejszego wiatru do końca dnia i do końca tego tygodnia temperatury już powyżej 23 stopni się nie wzbiją.
11: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar w Pabianicach. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w nocy w komórkach lokatorskich przy ulicy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Za niespełna miesiąc Kraków znów będzie wybierał prezydenta. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. 6 najważniejszych uczestników wyborczego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.

0: 23 minuty zostały do 9, to oczywiście grupa Kombi w Radiu SK2. My tutaj powrót do przeszłości musimy uskutecznić, więc czekam na sygnał. Oto i on.
1: No to cofamy się. Cofamy się, moi drodzy, w czasie dzisiaj do pięknych lat 2017.
0: 2017? Jak to brzmi? Dobra, 3 plus 6 to jest 9. 9 lat temu i w ogóle nie u nas się coś działo, ale też ciekawie.
1: Ale się działo.
0: Posłuchajcie.
1: W szczeluści archiwum naszego wygrzebaliśmy taki oto tajemniczy tytuł. Uwaga. Dostali mandat za oddawanie moczu do morza. Astronomiczna kara we Włoszech.
0: Dwóch turystów zostało ukaranych niezwykle dotkliwymi mandatami. W środku nocy, gdy wracali z imprezy, postanowili zatrzymać się na plaży i udać się za potrzebą do morza. Pisał 2 września 2017 roku portal o2.pl.
1: Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości ponad 3000 euro, czyli około 14 tysięcy złotych. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. Wszystkie bary były już zamknięte. Myśleliśmy, że nikt nas nie widzi, a zrobienie tego w morzu wydawało się najbardziej naturalne, komentował jeden z mężczyzn.
0: Myśleli, że ich nikt nie widział, a tu jednak ktoś ich widział. Chłopaki wpadli wręcz na gorącym uczynku.
1: No może nie na gorącym, ale na pewno na ciepłym.

0: tak?
1: Tak.
0: Wysłuchamy?
2: Dawaj, dawaj.
3: Dzień dobry. Słucham Państwa radia od 3 lat i chciałam się zapytać, co trzeba zrobić, co muszę zrobić, żebym mogła wkręcić mojego brata. Dziękuję. Czekam na odpowiedź.
1: Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
0: Proszę.
1: Są dwie opcje. Można na przykład brata złapać za rękę i chodzić
0: biegać
1: dookoła. Tak, brat się wtedy zakręci. To jest jedna opcja, ale jest też opcja łatwiejsza. Można wejść na sk2.pl i tam jest taki formularz w zakładce Wygraj. Kamil Nosal wkręca w Radiu SK2.
0: Tak, nasz łysy kolega, który nie boi się używać telefonu i umie czarować tak słowem, że każdego wkręci po prostu, a efekty później słyszycie na antenie praktycznie co dzień.
1: Tak więc, droga pani słuchaczko od 3 lat, sk2.pl, tam proszę kierować swoje kroki i się zgłaszać i być może Kamil Nosal wybierze pani brata do wkręcenia, jeżeli jest, ma dobrego gwinta oczywiście, prawda?
0: On ma gwinta. Ma gwinta, widziałem, chodzi z gwintem cały czas w kieszeni, nie rozstaje się z nim.
4: SK2.
0: Znaczy Nosel czy brat?
1: No brat musi mieć dobrego gwinta.
0: A brat musi, tak. To brata nie znam tej pani. Wiem, że Nosel ma gwinta, bo to jest gwint zewnętrzny i wewnętrzny, wiesz?
1: Zaraz się to wszystko wytłumaczy.

0: Jak to będziesz świętował mi teraz, powiedz, ten dzień dużego rozmiaru? Idziesz do sklepu szukać kolejnej XXXXL?
1: Absolutnie nie, ale dużego kebaba chętnie dzisiaj uczczę.
0: Na przykład. Jakiś duży obiad z trzech dań na przykład złożony można
1: bo
0: też...
1: Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień dużego rozmiaru, prawda? Tak.
0: Ty powinieneś w ogóle docenić miejsce, w którym pracujesz.
1: Że to tutaj?
0: Tak, to tutaj.
1: SK2?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: To jest jedyna SK, w którą wchodzisz. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
11: I po reklamie.
12: W prognozach pogody dla Białej Podlaskiej sporo słońca widać jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Około południa zobaczymy więcej chmur, ale nie powinny one całkowicie przysłonić nam nieba, ale z tych chmur z drugiej strony może spaść lekki deszcz. Około 13 widać już znowu więcej słońca nad Białą, a termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Na szczęście bez silniejszych podmuchów wiatru. Jutro trochę cieplej, bo 23 kreski, ale w piątek znowu 21.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Pilot sam zgłosił się na policję. Wszystko po tym, jak w Tarnobrzegu zerwał śmigłowcem linię energetyczną. Chodzi o 56-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z policji.
14: Znaszczelną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
13: Zerwana linia energetyczna była wyłączona z użytkowania ze względu na prowadzone prace. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, stworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z Markiem Balawajdrem poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
15: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
16: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
15: Najpierw trzeba zgłosić.
16: Innymi. No tak, ale to...
15: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
13: Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, dziś zaczyna się wydawanie lubelskich czeków turystycznych. Dzięki nim można o 300 zł taniej wynająć miejsce na przykład w agroturystyce i odpocząć na łonie natury. Zachęca Wojciech Sosnowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
18: Naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc do zwiedzania i zachęcamy wszystkich do odwiedzin województwa lubelskiego.
12: Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. W całym województwie trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Przy szkołach i przedszkolach do końca tego tygodnia można spotkać więcej policjantów niż zwykle.
19: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry i dobrze się składa, bo ja czekam dzisiaj sobie na paczkę, a tu kurier od Krzyśka Zalewskiego. No to trzeba wpuścić, po co ma czekać?
20: No to gramy.

Podobny dobrego polskiego rocka. Human i Polski, gramy wam w Radiu SK2. No, mocno swoich rodziców zaskoczył też 15-latek z Kępna, tak mocno rockowo. Weekend chłopak bez ich wiedzy wybrał się na przejażdżkę luksusowym Mercedesem Maybachem, wartym ponad 1,5 miliona złotych. No i jak łatwo się domyślić, wjechał nim w barierki na ekspresówce. Nastolatkowi nic się nie stało, auto rozbite, ale nikomu innemu też krzywdy nie zrobił, bo to była noc. Sprawa jednak trafi do sądu rodzinnego. Ja muszę przyznać, że chłopak miał naprawdę wielkie szczęście, bo próbując zabić wakacyjną nudę, udało mu się nie zabić siebie tak przy okazji. SK

0: czasu.
1: Ten wehikuł czasu zaczniemy od cytatu z autora tekstu pewnego wielkiego przeboju Anny Jantar, czyli Bogdana Olewicza. Pomysł tej piosenki był taki, aby stworzyć próbę realizacji także dźwiękowej i aranżacyjnej nagrania w amerykańskim popowym stylu. Z dużym aranżem, z bardzo ładnymi pogłosami, chórkami. Tam wszystko miało być dopieszczone i coś takiego się stało. Mowa o utworze Moje jedyne marzenie, do którego melodię napisał Jarosław Kukulski. Czy faktycznie udało się oddać muzycznie tego amerykańskiego ducha popu? Posłuchajmy. Anna Jantar już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2, BRO i Wychowany w Polsce. Za nami kawałek tym bardziej robi wrażenie, jak człowiek wie, że Jakub wraz z ekipą pokonali 7000 kilometrów w 3 tygodnie, żeby nakręcić teledysk i zajrzeć do dosłownie każdego naszego województwa. Wszystko po to, by pokazać, że naprawdę warto zwiedzać nasz kraj, bo wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Bardzo polecam zerknąć, a jak chcecie docenić ten kawałek, to sk2.pl, klikacie tam w ikonkę serduszka i oddajecie głos na BRO w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie.

0: Tu Twoje Radio, budka suflera, tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, a czego najchętniej z głośników słucha jeden z wokalistów budki suflera, czyli Krzysztof Cugowski, którego słyszymy teraz na antenie. No, przede wszystkim brzmienia bluesowe i soulowe, co też czasem słychać w jego solowych projektach. Bardzo chętnie opowiadamy Wam o Polsce, polskiej muzyce. To absolutnie się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
1: I po reklamie.
6: Co tam w prognozach pogody dla Białej Podlaskiej? 22 stopnie maksymalnie na termometrach i do tego sporo chmur w okolicach południa, ale dalsza część dnia powinna być już nieco bardziej słoneczna. Dzisiaj bez silniejszego wiatru, a w nocy tylko 11 stopni. Jutro poranek przywita nas opadami deszczu, ale dalsza część czwartku powinna być już słoneczna. No i jutro trochę cieplej niż dzisiaj, 23 stopnie, ale na weekend znowu spodziewamy się opadów deszczu i około 20 stopni.
7: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Jest przełom w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą, ale nie zdradza na razie więcej szczegółów. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec-Przechodzień. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u. To po wypadku autokaru w Egipcie, w którym zginęło 16 osób, 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
8: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el-Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
7: Studenci nie mają gdzie mieszkać. Tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksandrę Ruszkowski.
9: Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
10: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
9: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
11: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
9: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
7: A nowy rok akademicki rusza 1 października.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek Ważny, ponad 15 milionów złotych pójdzie na przywrócenie dawnej świetności parku w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. Będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale też powstaną elementy małej architektury turystycznej, mówi Paweł Kazimierski, wójt gminy.
12: Odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu, mamy już projekt zatwierdzony.
6: 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Na co Bielczanie przeznaczą łącznie 3 200 000 złotych? Trwa głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. Zagłosować można jeszcze do 13 września.
0: Ja pamiętam te czasy, jak się żartowało, że student je chleb posmarowany nożem. Ja widać, no niewiele się w tej kwestii zmieniło. Za to u nas, słuchajcie, na bogato. Zespół Bajm, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Radio od zespołu Hurt, tu Radio SK2, a ja teraz o innej załodze, załodze Z, czyli złodziei. Ruszył proces szajki z Podlasia, która kradła, no jak to ładnie nazwali w informacji, żywy inwentarz, słuchajcie, czyli byki i krowy. Podjeżdżali na pastwiska, jak nikt nie patrzył, to ładowali zwierzaki do wana, a potem sprzedawali paserom. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia. To może tak, żeby mieli nauczkę, żeby te karę też odbyli wciśnięci razem do wana na przykład. Ja myślę, że mućki i byczki ucieszyłaby taka sprawiedliwość. SK2.

0: A co, jak wejdziemy na ten falochron? Zespół Emigranci na falochronie w Radiu SK 2, chociaż no wiadomo, że nie wolno absolutnie wchodzić, bo czeka nas mandat, a może nawet jakaś czarna dziura czy materia. A z tą czarną materią jest tak, że naukowcy z amerykańskiego Stanford ogłosili, że dostali sygnał z kosmosu, że takie rzeczy mogą sobie latać tam gdzieś w przestrzeni, że czarna materia gdzieś tam jest. I to jest, słuchajcie, wielka naukowa sprawa, tylko że naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, czy ta czarna materia w kosmosie to ta sama, którą każdy z nas ma w swojej pralce w domu. Wiecie, to ta, co pożera nam skarpetki po każdym praniu.
1: SK2. Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: już biegniemy. Zawsze tytuł tego hitu od zespołu Warrix Manx i Kasi Stankiewicz był mocno zagadkowy przed epoką wstydu, tak ta piosenka się nazywa, ale ja się pytam, jakiego wstydu? Niech się wstydzi ten, kto widzi. Niech się nie wstydzi ten, kto usłyszy newsy punktualnie o godzinie 11, bo to przed nami w Radiu SK 2.
1: Reklama. Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: I po reklamie.
14: W okolicach południa trochę więcej chmur się pojawi nad Białą Podlaską i z tych chmur może padać lekki deszcz. Ale w prognozach pogody po godzinie 13-14 widać już znowu więcej słońca, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, czyli będzie no, w zasadzie tak samo jak i wczoraj. W tym tygodniu będzie jeszcze trochę cieplej, bo jutro w Białej do 23 stopni, ale piątek znowu chłodniejszy z ledwie 20 na termometrach, w sobotę 19, a w niedzielę 18. No i weekend zapowiada się deszczowy.
15: Jest 11, News SK 2, Anna Łobocka. Wybuch i 2 osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
15: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową, został w nocy przesłuchany. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
17: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
15: Katastrofa w Turcji. Zderzyły się tam dwa statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, jeszcze w tym miesiącu ma być oddany do użytku Orlik w Wólce Dobryńskiej. Po latach intensywnej eksploatacji gmina Zalesie pozyskała fundusze na jego remont, mówi wójt Tomasz Szewczyk.
13: Będziemy mieli nowe zaplecze sanitarne, szatnie wyremontowane, ale także poprawiona nawierzchnia na boisku do koszykówki, siatkówki.
14: Wartość inwestycji to około 300 tysięcy złotych. Wojewoda lubelski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Uroki Lubelszczyzny w stylu Art Deco. Chodzi o pokazanie piękna, zabytków i tradycji regionu. Szczegóły na stronie Urzędu Wojewódzkiego.
0: Mamy 11:02, tu Radio SK2, a dziś w kalendarzu dzień pozyskiwania talentów. Może ktoś z Was odkryje w sobie nową pasję i zostanie pozyskany. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiem, że przed nami godzina z samymi talentami. Orkiestra Męskiego Grania Mrozu, Igo, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10.

Zegar, jaki jest, każdy widzi, a dzięki Edycie Bartosiewicz także i słyszy. Tutaj Radio SK2, nie zegar, ma nowe podejście do szczoteczki do zębów. Zaprezentował jeden z wielkich koncernów, który produkuje różnoraki sprzęt do domu. Aż człowiek musi sobie pomyśleć, ile technologii i nowinek da się w ogóle zmieścić w tym patyczku z włoskami, którym codziennie myjemy zęby. A no sporo, bo w inteligentnej szczoteczce do zębów jest kamera uzbrojona w sztuczną inteligencję, która wykrywa niedoczyszczone miejsce i dodatkowo ostrzeliwuje te miejsca specjalnym strumieniem wody. W ogóle co za czasy. Kiedyś do zębów wystarczał po prostu kawałek sznurka, a dzisiaj potrzebujemy 16 milionów linijek kodu i technologii z NASA, żeby usunąć z jedynki resztki szczypiorku ze śniadania.

Mówi się, że z rodziną to najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach, choć historia pewnego wielkiego przeboju zespołu Bajm przeczy tej tezie. Skomponował go brat Beaty Kozidrak, Jarosław, który wraz z siostrą współtworzył ten zespół, a słowa napisała sama Beata. Letni przebój zajął drugie miejsce w konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Przed nami Piechotą do lata i zespół Bajm.

0: sni. To nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Co mi tam? I tak samo chyba powiedział 42-letni mieszkaniec Mławy, który zapalił papierosa w toalecie samolotu lecącego z Polski do Egiptu. Na lotnisku oczywiście już czekały na niego służby. Teraz pan będzie musiał zapłacić słony mandat, bo 500 euro to prawie tak jak z tym dymkiem puścił też i kilkaset euro. Bardzo łatwo mu przyszło.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Angielski dla dzieci?
2: Tak.
1: A dla dorosłych?
2: Też.
1: Dla młodzieży?
2: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
2: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
2: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
2: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
2: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.

0: Widzieliście, że Edyta Górniak dostała piosenkę od Kylie Minogue. Taki prezent nasza piosenkarka otrzymała w 96 roku. Singiel nosił nazwę Love is on the Line i został wydany w 4 wersjach. A nie byłoby to możliwe, gdyby rok wcześniej nie ukazał się świetnie odebrany debiutancki album Dotyk. A za nami singiel Dotyk z tejże właśnie płyty. Taka garstka ciekawostek dla Was tuż przed południem. Przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
11: Dalsza część dnia w Białej Podlaskiej powinna być taka pół na pół. Trochę słońca, trochę chmur, możliwe jeszcze opady deszczu. Na szczęście niewielkie. Na termometrach do 22 stopni. W nocy jednak znowu bardzo chłodno, bo tylko 11. Jutro możliwe w pierwszej połowie dnia w Białej Podlaskiej opady deszczu, ale dalsza część czwartku powinna być już bardziej słoneczna. W tym tygodniu cieplej będzie jeszcze tylko jutro, 23 stopnie, ale w piątek już 21, w sobotę 19, a w niedzielę tylko 18.
12: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Więcej wie Mateusz Chłystun. Jak doszło do zatrzymania?
13: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
14: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogły zostać pozostawione przez krew.
13: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
12: Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla. Na miejscu duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
15: Raz, dwa, trzy, cztery. Przesąpują do cholery.
16: Eksminowanie ludzi na ulicę. Kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata. To jest skandal.
12: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 już rondo. Zostanie przez to tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
17: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
12: Mówi Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła, a kolejne na wylocie jest już w budowie.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, Akademia Bialska jest przygotowana do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który potrwa od 19 do 25 września, mówi Jarosław Wetoszka, nauczyciel akademicki.
18: Pokażemy stare komputery, na których będzie można zagrać programy, które powstawały 30 i więcej lat temu.
11: Wśród starych komputerów między innymi Atari, Spectrum oraz Commodore. Ruszył nabór do 21 edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Inicjatywa promuje produkty i usługi wytwarzane na terenie regionu. Szczegóły na stronie markalubelskie.pl.
0: Dostałem ciasteczko z wróżbą od Kasi. Zostawiła mi tutaj na pożegnanie, jak wychodziła ze studia.
11: No i otworzyłeś już?
0: Nie, dopiero otwieram, poczekaj. Wiem, że też jesteście ciekawi, co tu jest napisane. Takie niespodzianki są fajne, powiem wam, no. Uwaga. Każdy wysiłek ma znaczenie. No to w takim razie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się teraz zajmujecie, pamiętajcie, to ma znaczenie, robicie to na medal i jesteście w tym najlepsi.

0: a te owoce naszej pracy zerwie szef. A potem my będziemy widzieć kolejne zera na koncie, piersi Bałkanica.
1: Bałkańska w żyłach płynie krew.
0: Kowalski, witajcie w SC2.
1: Kobiet.

0: Nasza wróżka kłamczuszka Magda FM Westy2 i jej kłamstewko, a teraz Kamil Noselek, który też lubi kłamać i to jak dziecko Westy2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
3: Tak.
2: Przetrawiona Iwona internetka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
3: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
2: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
3: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
2: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
3: No to proszę wyrzucić do bio.
2: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
3: No dobrze, to co, ja mam zabierać to jedzenie?
2: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
3: na
2: później...
3: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
2: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
3: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
2: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
3: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
2: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
3: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
2: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
3: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
2: A do woreczka?
3: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
2: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
3: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
2: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
3: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
2: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
3: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.

0: najlepsze również o tej porze duet, który naprawdę zrobił nam niezłą, zrobił nam niezłą końcówkę lata. Romantyczną. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Za chwilę Margaret.
1: W czasie przeszłym kto przełknął to i czekał.

0: Akwarius Manx w SC2. No, zabijcie mnie, ale tego to nie wiedziałem. Dlaczego lepiej nie parkować pod drzewem? Taki artykuł i naukowcy tutaj tłumaczą, że gdy pada, to krople deszczu ślizgają się po tych liściach i ładują te krople, a te naładowane elektrycznie krople wody mogą szybciej uszkadzać karoserię auta. No, kto by pomyślał?
1: SK2.
0: Myślałem, że największym zagrożeniem dla auta zaparkowanego pod drzewem są gołębie.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I po reklamie.

0: Jak Ania Dąbrowska, zostańcie z nami ze Skąd 2, bo mam dla was po 13 fajne perełki, a za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Na bielskich termometrach doczekamy się dzisiaj 22 stopni maksymalnie. Do tego możliwe jeszcze dzisiaj lekkie opady deszczu, ale popołudnie oraz wieczór zapowiadają się już nieco bardziej słoneczne. Dzisiaj także bez silniejszego wiatru. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro trochę cieplej zrobi się w Białej, bo my zobaczymy na termometrach 23 stopnie, ale pierwsza połowa czwartku dosyć deszczowa. Ale dalsza część jutrzejszego dnia już przyniesie więcej promieni słonecznych.
0: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
17: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce od osób, które tutaj wspinają się na dachy. Dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
0: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domkach mieszkało około 400 osób. Tragiczny wypadek w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latka, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Okoliczności bada policja.
18: Została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
19: Sprawdza, czy śmigło osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pasji wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
20: Ja powiem, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
21: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą się właśnie ludzie w to iść.
22: Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
0: A zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa powoli staje się rzeczywistością.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, bialscy policjanci skierowali wniosek do Straży Granicznej o deportację 33-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany podczas kierowania w stanie nietrzeźwości. Gmina Łomazy w ramach programu LIDER otrzymała unijne dofinansowanie na budowę przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, mówi wójt Jerzy Czyżewski.
23: Będzie to pump track, powstanie przy skateparku, który powstał kilka lat temu, to również ze środków unijnych.
16: Pump track powstanie jeszcze w tym roku przy skateparku, który wykonano kilka lat temu, a był to pomysł Młodzieżowej Rady Gminy.
0: Dzień dużego rozmiaru mamy i dzień poszukiwania talentów 2 września, czyli dwa takie nietypowe święta. Życzę wam, abyście znaleźli takie talenty, które sprawią, że efekty
1: niestety będą miały bardzo duże rozmiary. Na przykład moja żona ma talent do gotowania, a efektem jest to, że moje spodnie mają coraz większy rozmiar w pasie.
7: 10 hitów.
12: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: I to takich rozmiarów hitów. A co według was powinno być duże?

0: się wraca do pracy, to tak się śpiewa jak chłopaki z placu Brogi. Wolność, kocham i rozumiem. I jej oddać nie umiem. W SC2 oddajemy w wasze uszy najlepsze polskie hity. Kwadrans po 13. Andrew napisał, bo dzisiaj dzień dużego rozmiaru i co powinno być duże. Napisał, że duża powinna być wypłata, aby starczało na duże przyjemności. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. To jeszcze a propos właśnie dużej kasy i dużych przyjemności, internetowa kolorowa prasa. Ile pieniędzy powinno leżeć na czarną godzinę? No i napisano, że tak na jeden miesiąc to jedną wypłatę pasowałoby odłożyć. Na dwa miesiące dwie wypłaty, a na trzy miesiące trzy. No okej, tylko mam maleńkie ale.
1: SK2.
0: Pieniądze odłożone na czarną godzinę zawsze gdzieś tam znikają, jak w czarnej dziurze.

0: pięknie.
1: Ewa Farna w SC2, ewakuacja do wehikułu czasu.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj programów muzycznych, tak zwanych talent show, jest bardzo wiele, prawda? Must Be The Music na przykład, Idol czy The Voice Kids, a tutaj już i Senior, i Standard również, Voice Kids. A pamiętacie takie pierwsze talenty muzyczne, show, które pojawiały się w latach, załóżmy, 90. i były one przeznaczone dla najmłodszych? Od przedszkola do Opola. O, tutaj swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Ale to były lata 90., a wcześniej... Wcześniej łowiono młode talenty na różnego rodzaju muzycznych festiwalach, takich jak festiwal w Koninie w latach 80. i tutaj na scenie śpiewał Krzysztof Antkowiak, którego usłyszeli kompozytor Krzesimir Dębski, autor tekstów Jacek Cygan, no i panowie dla 15-letniego wtedy Krzysztofa Antkowiaka napisali piosenkę. On zaśpiewał ją na festiwalu, ale już w Opolu, i numer Zakazany owoc zaowocował i przyniósł nastoletniemu wtedy Krzysztofowi popularność oraz owoce pod postacią kokosów.

0: przyjemna zadymka od Stanach w SC2 i TDITP Nowość, a maleńka zadymka była w samolocie z Polakiem w roli głównej. Facet leciał, czytam, z Egiptu do Gdańska i w Gdańsku już czekała na niego straż graniczna z mandatem. Co zrobił? Zapalił papierocha w samolocie.
1: SK2.
0: Myślał, że jak samolot leci w chmurce, to nikt się nie skapnie.
2: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Bołem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Bołem.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.

0: Nieśmiertelny kawałek polskiego rocka od oddziału zamkniętego Obudź się. Obudzą się jutro i to młodzi kierowcy, bo wchodzą dla nich nowe zasady. No a przecież wszyscy czujemy się młodo za kierownicą. Weste 2, szczegóły o 14 w newsach.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia powinno być już nieco więcej błękitu słońca niż chmur na bialskim niebie, ale na termometrach nie zobaczymy dzisiaj więcej niż 22 stopnie. A jak wyglądają prognozy pogody dla Białej na dalszą część tego tygodnia? Jutro pierwsza połowa dnia deszczowa, ale potem już słonecznie w Białej i do 23 stopni na termometrach, ale potem już coraz chłodniej. Piątek przyniesie 21 stopni, w sobotę będzie 19, w niedzielę tylko 18.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne działania służb w sprawie zonda krypto. Na polecenie prokuratora policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby, przekazał we wpisie na portalu X prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają teraz trafić do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, 2 osoby wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
3: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Zostaną skierowane wnioski do sądu. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
2: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiadał też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak dodał, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
3: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą.
2: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. 2-letni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzczek.
4: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
5: Ogranicza nas to troszkę. Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
4: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
6: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
4: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
2: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek Ważny, ponad 15 milionów złotych pójdzie na przywrócenie dawnej świetności parku w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. Będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale też powstaną elementy małej architektury turystycznej, mówi Paweł Kazimierski, wójt gminy.
7: Odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu, mamy już projekt zatwierdzony.
1: 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Na co Bielczanie przeznaczą łącznie 3 200 000 złotych? Trwa głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. Zagłosować można jeszcze do 13 września.
8: Czyli od jutra młodzi jeżdżą na nowych zasadach. Młodzi kierowcy, rozumiem.
9: Zgadza się.
8: Ty masz prawo jazdy?
9: Kierowczynie
8: też. Ty masz prawo jazdy?
9: Mam. Już nie jestem młodym kierowcą, także.
8: No to fajnie, że jeszcze ci nie zabrali.
0: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
8: My mamy prawo jazdy w SC2 na wszystkie kategorie, na kategorie muzyczne, lekki pop, funk, spokojniejszy również i dance i te największe petardy, które wszyscy znają, pewniaki. Rock wolny też za chwilę będzie. No to co, jedziemy?
11: No to...

0: Kaśka Wilk, Mezo w SC2. 20 minut po godzinie 14 i ważne, bo gramy tylko polskie hity, nie zagraniczne. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę schować wszystkie telefony do plecaka. Tak, telefonki wrzucamy do plecaka, bo dzisiaj pierwszy dzień w szkole bez telefonu. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, że po raz kolejny, że dzieciństwo jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Że chciałbym wrócić właśnie do tych szkolnych czasów, do tego zakazu, żeby nie było telefonu. Wiecie, ile w dorosłym świecie byśmy dali za taki zakaz używania telefonu w pracy? SK2. Zwłaszcza w call center.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Jeżeli muzykę można byłoby zobaczyć, to właśnie tak ona by wyglądała. Perfekcyjnie, w SC2 każdy oddech twój. To jeszcze informacja. Poseł Łukasz Mejza, czy tam stracił prawo jazdy? Za to, że jechał jak szalony i uzbierał około 200 punktów karnych. Ale to było w maju. Teraz mamy wrzesień, więc o odebraniu posłowi prawka zdecydował sąd. To wszystko trwało 4 miesiące. To sąd bardzo szybko o tym zdecydował, a mówią, że wolne sądy. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie

0: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: I po reklamie.

0: ale jazz w SC2, Stanach i Vito Bambino, a za chwilę pojawi się dziewczyna, która czuje bluesa. Kinga Baryga, ona przejmuje stery i gra dla was najlepsze polskie hity po 15, o której najważniejsze sprawdzone newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Nie ma co się rozpędzać na bielskich ulicach, nie tylko ze względu na policyjne kontrole, które w tym tygodniu są szczególnie duże w ramach początku roku szkolnego, ale i przez spory ruch na ulicach bielskich, głównie teraz na Terebelskiej oraz na Janowskiej, gdzie cały czas trwa remont. Do końca dnia jeszcze trochę chmury zobaczymy nad Białopodlaską, ale raczej obędzie się bez deszczu, na termometrach do 22 stopni i dzisiaj już bez silniejszych porywów wiatru również.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
19: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
0: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowany jest briefing ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lubuskie służby już trzeci dzień szukają w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano również terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
1: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
0: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej.
17: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
20: Wezmą pod uwagę sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
17: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
0: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, jeszcze w tym miesiącu ma być oddany do użytku Orlik w Wólce Dobryńskiej. Po latach intensywnej eksploatacji gmina Zalesie pozyskała fundusze na jego remont, mówi wójt Tomasz Szewczyk.
22: Będziemy mieli nowe zaplecze sanitarne, szatnie wyremontowane, ale także poprawiona nawierzchnia na boisku do koszykówki, siatkówki.
18: Wartość inwestycji to około 300 tysięcy złotych. Wojewoda lubelski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Uroki Lubelszczyzny w stylu Art Deco. Chodzi o pokazanie piękna, zabytków i tradycji regionu. Szczegóły na stronie Urzędu Wojewódzkiego.
23: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Radio SK2 to są najlepsze polskie hity. Co powiecie na wspólne popołudnie? Ja jestem za wam, mam nadzieję, że wy też. No to co, gramy na początek godziny 15. Dawid Kwiatkowski i Proste. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
24: SK2.

0: Onaj, kiedy powiem sobie dość, tak, gramy 17,5 minuty. Po godzinie 15 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i podczas tego popołudnia wam właśnie towarzyszę. I ja wiem, dzisiaj drugi dzień września, są osoby, które już mogą sobie powiedzieć dość, bo zajęcia dodatkowe, bo jakieś dodatkowe obowiązki, dzieci do szkoły trzeba wysłać, jeszcze dokupić jakieś brakujące części do wyprawki szkolnej, ale moi drodzy, okazuje się, że początek września działa psychologicznie jak taki trochę drugi nowy rok. No, wiadomo, że nie dla każdego i niekoniecznie tak silnie jak 1 stycznia, ale jest coś takiego. Nazwane jest to przez ekspertów efektem świeżego startu. Czyli zwiększamy gotowość do rozpoczynania realizacji celów. No i jak się okazuje, to jest idealny moment, żeby rozpocząć jakieś swoje postanowienia, na przykład nowe zajęcia albo dietę, co jest bardzo częste. No ale właśnie, jakie są wasze postanowienia na ten nowy rok szkolny? Czekam na wasze wiadomości. Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo, jest kubek, jest bidon do wyboru do koloru.
1: SK2.
0: A ja gram dalej. Oskar Sims i niech mówią tak, żeby było pozytywnie w ten wtorek.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30. To Budka Suflera i Takie Tango. Ja cały czas czekam na wasze propozycje postanowień wrześniowych, ale zanim o tych postanowieniach sobie porozmawiamy, to posłuchajmy skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Pierwszy to Rosjanin posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, posiada rosyjski paszport, a do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie i materiałach wybuchowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Przypomnę, wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany, a do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Bardzo dobrze, jest okej.
3: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
1: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.

0: Przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych numerów. Z jedna z moich ulubionych piosenek, Kamil Bednarek i Messiah, Szukając Szczęścia. 20:19 minut zostało nam do godziny 16, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to dzisiaj drugi dzień września. A co to oznacza? Oznacza to, że psychologia, tak mówi psychologia, że jednak jesteśmy skłonni do tego, żeby od września podjąć się jakiś tam postanowień. No i ja pytam was, drodzy słuchacze, jakie to są postanowienia wrześniowe? I odezwała się do nas, uwaga, uwaga, już patrzę, Maria. Marysia napisała tak: wczoraj zaczęłam ćwiczyć. No to Marysiu, my bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby się udało, żebyś wytrwała w tym postanowieniu i żeby nie trwało to tylko kilka tygodni. Ale dostaliśmy wiadomość też od Moniki. Moje postanowienie wrześniowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to takie, żeby ten rok szkolny przetrwać. Z trójką dzieci to może nie być proste. SK2. Może nie być proste, ale trzymamy kciuki, żeby jednak było i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: I po reklamie.

0: Warius Manx i Zamigotał Świat. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ciężko jest wrócić do tej nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Początek roku szkolnego zawsze bywa trudny, ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, które sprawią, że wy poczujecie się lepiej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. I takie po godzinie 16 się pojawią. Będzie m.in. Ewa Farna, będzie także zespół Baim.
1: Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość?
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
9: Bialscy kierowcy, którzy wyjeżdżają teraz z centrum miasta, będą musieli chwilę odstać na Brzeskiej, ale też na Narutowicza oraz w rejonie Jana Pawła II. No i oczywiście spory ruch cały czas na Terebelskiej. W prognozach pogody do końca dnia i słońce i chmury, tak na zmianę. Dzisiaj raczej bez opadów deszczu, do 22 stopni na termometrach. W nocy będzie 11. Jutro trochę cieplej, bo do 23 stopni, ale poranek jutro deszczowy.
10: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co usłyszałeś?
11: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
10: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową, a kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
12: Sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe.
10: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Zamknięta szkoła i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów to efekt pęknięć w budynku placówki we Wrześnie w województwie we Wrzesinie, w województwie warmińsko-mazurskim. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają się uczyć zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
13: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
10: A decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły wydał nadzór budowlany.
1: SK2 News Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, Akademia Bialska jest przygotowana do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który potrwa od 19 do 25 września, mówi Jarosław Wytoszka, nauczyciel akademicki.
14: Pokażemy stare komputery, na których będzie można zagrać, programy, które powstawały 30 i więcej lat temu.
9: Wśród starych komputerów m.in. Atari, Spectrum oraz Commodore. Ruszył nabór do 21. edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Inicjatywa promuje produkty i usługi wytwarzane na terenie regionu. Szczegóły na stronie markalubelskie.pl.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Właśnie, Kuba, bo my tu pytamy słuchaczy, jakie mają postanowienia na ten wrzesień. Proszę bardzo, czekam na twoje, dawaj.
10: No takie jak z każdym kolejnym miesiącem.
0: To znaczy?
10: No byle do przodu, cały czas do przodu.
0: Byle
10: to
0: przeżyć, tak, to
10: tak,
0: już wiemy. I słuchać najlepszych polskich hitów, a takie już teraz wam gramy. Ewa Farna i Bez Łez, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 16. A że po 16, no to czas na wizytę Artura Jarząbka, bo Jarząbek prawdę nam powie. O czym? O 300+.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj taki oto telefon z takim oto pytaniem. Dostałem na 7268268826.
3: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie 300+. Mam dziecko w pierwszej klasie. Czy jeszcze mogę te pieniądze pozyskać? I czy córce, która w tym roku poszła do zerówki, też takie pieniądze przysługują?
2: No to już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi z tym 300+, czyli tak naprawdę programem Dobry Start. Podzwoniłem sobie po ZUS-ach w Polsce i sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim Dobry Start to 300 zł, które co roku przysługuje rodzicowi, który posyła dziecko do szkoły.
4: Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, który jest niezbędny do nauki w szkołach.
2: Usłyszałem w ZUS-ie w Małopolsce, no ale oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, na co te pieniądze dokładnie poszły. Tutaj rząd obdarza zaufaniem rodziców, bo to przecież oni wiedzą najlepiej, co jest potrzebne ich dzieciom. A odpowiadając na kolejne pani pytanie, świadczenie Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. No i niestety z tego świadczenia nie mogą także skorzystać dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną zerówkę. A więc dla pani córki, która, tak jak pani powiedziała, jest teraz w zerówce, te pieniądze nie będą przeznaczone. No i oczywiście świadczenie nie przysługuje także studentom. A czy jest szansa jeszcze na załapanie się na 300 zł do wyprawki? Oczywiście, że tak, usłyszałem z kolei w ZUS-ie w Lublinie.
5: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektroniczny wniosek. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej na telefony i tablety, portalu PUE ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tego roku.
2: Tylko proszę pamiętać o tym, że wnioski złożone teraz nie gwarantują już, że otrzyma pani te pieniądze w tym miesiącu. Jeżeli złoży pani wniosek teraz, na te pieniądze przyjdzie trochę poczekać.

0: Grzegorz Chyżyjo, pani 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, w akcji kilka strażackich zastępów. Jak informuje Wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi, ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku, nie ma osób poszkodowanych. Opinia specjalisty jest jedna, nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Mieszkające w niej rodziny musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Miasto na szczęście zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na se.pl.

0: Lady Punky, tacy sami 18 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity grają dalej. Mamy już to popołudnie, na które tak wszyscy czekali, a już za niecałe, bo 17,5 minuty można by było powiedzieć, wychodzicie z pracy. Ci wszyscy, którzy kończą o 17, czekają na ten czas z niecierpliwością, a ja przez te ostatnie minuty waszej pracy będę wam również towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale ja wam muszę o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Kuba i Kuba jutro zajrzą do studia Radia SK2. Przyjdą do nas z nowością, więc słuchajcie nas bardzo uważnie.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
13: I po reklamie.

0: właśnie gramy w Radiu SK2 przed godziną 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dzisiaj do końca dnia powinno być już dosyć słonecznie, na termometrach maksymalnie 22 stopnie, ale noc znowu chłodna z 11 kreskami. Jutro trochę cieplej w Białej, bo maksymalnie 23 stopnie, ale pierwsza połowa czwartku bardzo deszczowa, ale już po godzinie 12-13 powinno być całkiem słonecznie. Jutro też bez wiatru, a w dalszej części tego tygodnia chłodniej, w piątek 21 stopni, w sobotę 19, w niedzielę 17.
20: Jest 17. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
21: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
22: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
21: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
23: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
24: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
21: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagane większości.
20: A dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto trzy kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Jest zarzut udziału w bójce dla 17-latka podejrzanego w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, został już doprowadzony do prokuratury, a dziś sąd zdecydował, zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową.
3: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
20: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, bialscy policjanci skierowali wniosek do Straży Granicznej o deportację 33-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany podczas kierowania w stanie nietrzeźwości. Gmina Łomazy w ramach programu LIDER otrzymała unijne dofinansowanie na budowę przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, mówi wójt Jerzy Czyżewski.
15: Będzie to pump track, powstanie przy skateparku, który powstał kilka lat temu, również ze środków unijnych.
19: Pump track powstanie jeszcze w tym roku przy skateparku, który wykonano kilka lat temu, a był to pomysł Młodzieżowej Rady Gminy.
0: 3 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest ta właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy kończą pracę o 17. Zaczynamy wolne środowe popołudnie. A przypominam, że środa to taki mały piątek, więc można się bawić. A jak bawić się, no to z najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj 2 dzień września, dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Kuba, jakie masz ukryte talenty? Mów.
20: Potrafię zachować ciszę.
0: Bardzo dobrze. To gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. U nas ciszy na pewno nie będzie.
12: SK2.
16: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tea Love i Warszawa, 18 minut po godzinie 17. No, jako że pora powrotów do domu, to rzeczywiście na ulicach w całej Polsce większy ruch, ale spokojnie, my tutaj wam gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że te powroty do domu, nawet stojąc w korku, wcale nie są takie trudne. A to na przykład za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który już teraz z numerem Bez Ciebie. Miłego słuchania.
1: SK2.

Dokładnie tak, przyszedł moment, żebyśmy cofnęli się w czasie. Dokładnie do roku, już wam mówię którego, 1980, bo to właśnie wtedy powstał numer Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam z ciebie z tamtych lat i brzmi cały czas tak samo dobrze. No to co? Słuchamy. W ramach wehikułu czasu w Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Pamiętam z ciebie z tamtych lat.

0: marzenie. Bro i wychowane w Polsce 21 minut przed godziną 18. Swoją drogą, ten numer aktualnie jest na 14 miejscu po ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl i tam zagłosujecie na swoje ulubione numery. Najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: kombi i kochać cię za późno. Może na kochanie jest za późno, ale na słuchanie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów absolutnie nie. I takie po godzinie 18 będzie wam serwował Łukasz Zduńczyk. Zapraszam oczywiście w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 15.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowy areszt. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na szarpaninę mężczyzny na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Potwierdzono, że udział w tych zdarzeniach brało 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry. Służby podkreślają, że nadal prowadzą czynności wyjaśniające. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. To dodatkowe 300 zł na co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. 14 września rusza program w Podkarpackiem, z kolei na Warmii i Mazurach 29 września.
16: Dobry wieczór, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Środa po 18 to oznacza, że już ponad połowa tego tygodnia za nami, także jedziemy z górki w kierunku weekendu i za chwilę świętujemy urodziny jednej z najpopularniejszych polskich artystek i postawimy muzycznego szampana z tej okazji. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

romantyczna, wyciszająca, dobra na wieczór. Zalia w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego Sanach, która dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 29 lat, także życzymy wszystkiego najlepszego, wyprzedanych stadionów, kolejnych hitów. No i z tej okazji przypominamy numer, od którego wszystko się zaczęło. To był rok 2020, na chwilę przed wybuchem pandemii w naszym kraju i na chwilę przed wybuchem wielkiej popularności Sanach, bo właśnie wtedy wydała Szampana, który zmienił jej życie. To teraz posłuchajmy tego Szampana, od którego wszystko się zaczęło. Urodzinowy muzyczny szampan specjalnie dla Was, Sanach w Radiu SK2.

ten numer pobudza nawet tych najbardziej zmęczonych środą. Wanda i Banda w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, ale wieczorami w Radiu SK2 możecie też usłyszeć sporo polskich nowości. I teraz uwaga, legenda polskiej muzyki otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Artur Rojek wydał nowy numer i podobno szykuje dla nas nowy album. A w nowym hicie śpiewa o wolności, o lecie i o łamaniu schematów. To aktualny numer 10 gorącej polskiej dwudziestki, ale jak będzie w nowym notowaniu, to wszystko od was zależy. Głosujcie na sk2.pl i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00, a teraz Mira Fiori od Artura Rojka na antenie SK2.

0: Może wakacje się skończyły, ale letnia atmosfera u nas została. To nowość na antenie Radia SK2 Modelki i każdy twój ruch, ten numer czeka na wasz ruch. Na to, żebyście wpadli na sk2.pl i zagłosowali na ten hit w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a za chwilę gram kawałek, który nieraz już był na szczycie. Wiele razy. Jeremi Sikorski i wracam.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK2. I to jest bardzo ważny moment w karierze Darii Zawiałow, bo ona właśnie świętuje dziesięciolecie swojej solowej działalności artystycznej i ma niespodziankę dla swoich fanów, słuchajcie. Wydała limitowany zestaw płyt winylowych. Trzy płyty z

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Arek Michlewicz, zapraszam. Z klasyką przez Polskę to tytuł koncertu, który odbędzie się 17 września w Wisznickim Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Na scenie wystąpią tacy artyści jak skrzypek Janusz Wawrowski oraz Misza Kozłowski grający na fortepianie. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów, a więc jeśli macie ochotę na odrobinę klasyki w wykonaniu cenionych muzyków oraz dobrze spędzić wieczór, to warto tę datę wpisać w kalendarz. Przypominam, 17 września, godzina 18.
9: Wieczorami w Radiu SK2 odświeżamy się. Po całym ciężkim dniu gramy sporo polskich muzycznych nowości. No i robimy taką rozgrzewkę przed piątkową gorącą polską dwudziestką na antenie SK2. W tej godzinie na przykład świeży numer Bez końca od Oskara Cymsa, ale na początek kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Roxany Węgiel, bo właśnie z tym numerem wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Bajm w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na dobry wieczór. I przed nami królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz, która cały czas udowadnia, że naprawdę świetnie się trzyma. Cały czas jest w formie. Pokazała to na przykład ostatnio podczas Top of the Top Sopot Festiwalu. Wystąpiła na sopockiej scenie w duecie z młodymi artystami. Na przykład z Zalią zaśpiewała słynną Małgośkę. A teraz posłuchamy jej duetu z Krzyśkiem Zalewskim. To jest przepięknie kołyszący numer. Z dedykacją dla tych, którzy teraz wracają albo z pracy, albo ze szkoły do domu pociągiem. Wsiąść do pociągu już teraz w SC2.

Wilki w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was numer, który zdaniem autorów nigdy nie powinien stać się hitem, a jednak się nim stał. To formacja Aja RL z Pawłem Kukizem w składzie, który jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że oni zrobili ten numer tak dla żartów, tak na luzie, bez spiny, nie starali się, a się okazało, że to był największy sukces tej formacji. No to posłuchajmy. Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Tak wam gra Radio SK2 w środowy wieczór. Ten hit, a także wiele innych od Sanach, fani będą mogli usłyszeć na żywo już w najbliższy piątek na PGE Narodowym w Warszawie, bo Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej i będzie w dwóch miejscach jednocześnie, bo po 18 w piątek na pewno wystąpi też w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jeśli Kapitan, czyli nowy numer Sanach wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: I po reklamie. No i

sama prawda w tym numerze. Do 23 września do godziny 2:06 mamy astronomiczne lato. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2 i po godzinie 20 obiecuję, że będzie równie letnia atmosfera, bo zagram między

0: Nimi wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Zapraszam, Arek Michlewicz. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na wrześniowe spotkanie rozwojowego Book Clubu. Tym razem rozmowy będą prowadzone o Kawce nad morzem Harukiego Murakamiego. Opowieści, która skłania do refleksji, zaskakuje i pozostawia czytelnika z wieloma pytaniami. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 18 w czytelni przy ulicy Warszawskiej 12A.
0: Niektórzy mają za sobą zwykłą pracującą środę, niektórzy pierwszy dzień siedzenia w szkolnej ławce. Spokojnie, drodzy uczniowie, możecie śmiało słuchać. Ja nie będę was pytał, jak tam było w szkole. Pewnie już 1000 razy dzisiaj na to pytanie odpowiadaliście. Wszyscy sobie razem możemy odpocząć z najlepszymi polskimi hitami. Tutaj jest dobra playlista na wieczór. Szymon Wydra i Carpe Diem na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, prawdziwa ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. Dwa lata temu było o chijach, rok temu słowa na K, a w tym roku przyniosła nam Mango. To aktualny numer 11 w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jak długo to lato w waszej liście hitów potrwa? Wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl. A teraz leci numer dla tych wszystkich, którym już się zdarzyło pierwsze wieczorne ziewnięcie. Jugoton i Kazik, już teraz w SK2.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Carla Fernandez w Radiu SK2, która chyba zrobiła sobie urlop, bo od dłuższego czasu niczego nie wydawała. Czekamy na kolejne single. A teraz mam dla was duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Oni nie mogli się zgadać przez wiele lat. Nie pasowały im terminy, no aż w końcu się udało. I mamy hit Wakacji 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: to Metzner, którego znacie z hitu Gotham, a to była jego nowość na antenie Radia SK2. Za chwilę obiecuję muzyczne ładowanie baterii, zagram bardzo energiczny hicior Prywatny bal od Cyrko. Ta artystka śpiewa o tym, że przez pandemię nie miała studniówki. Ja tam na jej miejscu bym się, słuchajcie, cieszył, przynajmniej nie musiała wybierać sukienki.
1: Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Mrozu w Radiu SK2, który 18 września wyda nową płytę, a w zeszły piątek wypuścił ostatni singiel zapowiadający ten krążek. To współpraca z braćmi Kacperczyk. Ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama. Nowe jury?

0: warzywo. Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Zapraszam, Marek Michlewicz. Gmina Biała Podlaska ogłasza konkurs skierowany do młodych adeptów fotografii w wieku od 7 do 16 roku życia. Z racji tego, że rok 2026 jest rokiem stadniny koni w Janowie Podlaskim, organizatorzy zachęcają, aby wybrać się do niej na wycieczkę i uchwycić wyjątkowe kadry. Później należy wybrać najlepsze zdjęcia i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie. Prace należy wysyłać do 25 września.
7: Magazyn lokalny.
9: Bartek Ważny, zapraszam. Akademia Bialska przygotowana jest do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, a wydarzenie potrwa między 19 a 25 września w Lublinie. Rozmawia Arek Michlewicz.
8: Przygotowujecie się do Lubelskiego Festiwalu Nauki? Czym chcecie zaskoczyć tamtejszych odwiedzających?
10: Jarek Wetoszka, pracownik dydaktyczny Akademii Bialskiej. Pokażemy stare komputery, na których będzie można zagrać. Można będzie porozmawiać z twórcami gier i programów demonstracyjnych dla tych starych komputerów. Programy, które powstawały 30 i więcej lat temu.
8: Czyli ci twórcy jeszcze żyją, na szczęście.
10: Jestem jednym z nich.
8: I jaką grę pan stworzył?
10: Stworzyłem grę, która nazywa się Joy of Killing. Strzelanina na komputer Amiga. Miała być wydana przez studio Mirage w 96 roku. Niestety nie ukazała się.
8: A fabuła gry?
10: Dwa statki kosmiczne ratują Ziemię przed obcymi.
8: Czy taki program na te komputery to była skomplikowana sprawa, żeby napisać?
10: Dużo bardziej skomplikowana niż tworzenie gier dzisiaj, gdzie mamy gotowe silniki, wystarczy pomysł i trochę cierpliwości. Wcześniej niestety znajomość języków bardzo niskiego poziomu była niezbędna, żeby taką grę stworzyć.
11: Sebastian Sawczuk, pracownik dydaktyczny Akademii Bialskiej w Zakładzie Informatyki.
8: I tutaj pan też coś przygotowuje na Lubelski Festiwal Nauki.
11: Tak, dołączam się do kolegi Jarka tutaj i tutaj przygotowuję tak kontrastowo z kolei trochę nowsze rozwiązania, trochę nowsze te komputery, które mam częściowo w swoich zasobach, część zasobów postaramy się znaleźć na uczelni.
8: Czy w takiej pracy z komputerami liczy się to, żeby mieć naprawdę jakiś super sprzęt z ekstra główną płytą, która jest podobno autostradą danych?
10: To zależy, jakie ma się ambicje. Moda na programowanie starych sprzętów wraca, więc w tym przypadku moc nie jest niezbędna. Wręcz przeciwnie, brak mocy jest ograniczeniem, który wymaga kreatywności, pomysłowości, takiego niekonwencjonalnego podejścia. Dzisiaj z nowym sprzętem nie musimy się martwić o to, czy to będzie działać wystarczająco szybko. Najwyżej poprosimy użytkownika, żeby zmienił procesor na szybszy albo dołożył pamięci. To nie było możliwe kiedyś i tam trzeba było naprawdę mieć pomysły, żeby zrealizować jakieś atrakcyjne gry albo programy demonstracyjne.
8: Zawsze zastanawiałem się, ile można maksymalnie wydać na komputer stacjonarny.
11: To zależy też i w sumie od tego, do czego chcemy ten komputer właściwie używać. Teraz właśnie patrzyłem chociażby najnowszą wersję Maca Studio od Apple'a. To kosztowało w granicach 45 tysięcy złotych.
8: I to podobno nie jest jeszcze najdroższy komputer.
10: Wbrew pozorom te stare mogą być droższe niż te nowe. Rzadkie sprzęty, które były produkowane w niskiej liczbie egzemplarzy w latach 70., na początku lat 80., też potrafią podobne ceny dziś osiągać.
8: No ja raz bawiłem się w konfigurację stacjonarnego komputera, tego z jabłuszkiem nadgryzionym, w wersji Pro. I wyszło mi, jak te wszystkie dodatki dodałem, to wyszło mi ponad 200 tysięcy złotych oczywiście.
10: No myślę, że te stare takich cen, chociaż te rzadkie, mogą osiągać podobne ceny.
8: Żeby te stare komputery na Festiwalu Nauki pokazać, to musieliście skądś je wziąć, więc skąd te komputery? No, takie chociażby jak Amiga.
10: Te komputery pochodzą z mojej prywatnej kolekcji. Zajmuję się tym od dawna. Naprawiam komputery, które były uszkodzone. Udoskonalam je.
8: Czy wobec tego na Festiwalu Nauki zobaczymy te komputery, które zgrywały dane z taśmy magnetofonowej?
10: Tak, zobaczymy.
8: Ale nie będzie działać?
10: Demonstracji w czasie rzeczywistym niestety nie będziemy w stanie przeprowadzić. Te komputery, które pokażemy w trakcie pracy, będą troszkę nowsze i tam będziemy wgrywać gry z dyskietek.
8: Czyli warto taki festiwal, lubelski festiwal nauki, odwiedzić?
10: Jak najbardziej. To pozostanie na pewno w pamięci miłośników informatyki, nie tylko tej najstarszej, ale w ogóle informatyki.
8: To najstarszy komputer, jaki pan posiada w swojej kolekcji, to?
10: Zdaje się, że to Commodore VIC-20 z 81 roku, ubiegłego wieku oczywiście, i w podobnym wieku Apple II.
8: I to dane sczytywało z?
10: Z taśm magnetofonowych.
8: No właśnie, aż mi się przypomniały te stare komputery z dyskietką, które mieściły zaledwie 3,5 megabajtów danych.
10: Jedna dyskietka w czasach Amigi to około 800 kilobajtów.
8: Nawet.
10: Co odpowiada dzisiaj jednemu obrazkowi w formacie JPG w rozdzielczości 1000x1000 pikseli, nie większego. A proszę sobie wyobrazić, że kiedyś na tej dyskietce była cała gra z wieloma obrazkami, z muzyką, z kodem. Dało się.
8: A system na czym był postawiony?
10: System często był w pamięci stałej, w pamięci ROM. Jeśli nie, to był ładowany z dyskietki, ale zajmował tam ułamek tych 800 kilobajtów.
8: Aż trudno to sobie wyobrazić, że przy tak małych danych cokolwiek mogło w ogóle działać.
10: Szczególnie jeśli porównamy to z dzisiejszymi standardami, gdzie pamięć liczymy w gigabajtach, pamięć dysków w terabajtach, prędkość zegarów, procesorów w gigahercach, to robi różnicę.
11: No bo nawet i w petabajtach, to w zależności od tego, do czego są zastosowywane, chociażby do wielkich centrach danych, to mamy w petabajtach nawet.
8: Petabajt to ile to już terabajtów?
11: Około 1000.
8: Czyli 1000 terabajtów to jeden petabajt.
11: 1024.
8: No i się wiele nauczyliśmy, dlatego warto odwiedzić Lubelski Festiwal Nauki, gdzie Akademia Bialska będzie prezentowała swoje stoisko z starszymi komputerami pochodzącymi z jednej z prywatnych kolekcji. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
11: Dziękuję również.
9: Podczas festiwalu Akademia zaprezentuje stare komputery pochodzące z prywatnej kolekcji wykładowcy. To między innymi komputer Atari, Spectrum oraz Commodore. Dobra wiadomość dla mieszkańców Łukowa i okolic, ale także dla Bialczan, którzy będą chcieli sprawdzić nowe miejsce do pływania w regionie. Nowa pływalnia w Łukowie coraz bliżej. Inwestycja wkracza w fazę realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana 28 sierpnia. Posłuchajcie, co tuż przed jej podpisaniem powiedzieli burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, dyrektor OSIR w Łukowie Paweł Smyk oraz Tomasz Bańka, członek zarządu spółki, która wykona inwestycję.
4: Rzeczywiście jest to uroczystość, jest to ważna bardzo chwila dla naszego miasta, dla naszej lokalnej społeczności. Szczególnie witam cały zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z dyrektorem panem Pawłem Smykiem. Przed tą uroczystością z kilkoma osobami porozmawiałem sobie i widzę na niektórych twarzach trochę smutku, ale głównie widzę radość, bo dzisiaj coś się kończy, już taki w sposób taki definitywny coś się kończy, pewna historia dobiega końca, ponad 30-letnia historia. Część z was jest z tym miejscem związana od bardzo, bardzo dawna, część od niedawna, ale myślę, że wszyscy się z tym miejscem, wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji z tym miejscem się identyfikują i identyfikują się tylko i wyłącznie pozytywnie. Ale ten etap dzisiaj się kończy, szanowni państwo, a przed nami nowe. Już za chwilę podpisanie umowy. Umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu na miarę XXI wieku. 950 dni, tyle będziemy musieli czekać na to nowe i mam nadzieję, że w tym terminie to zadanie zostanie wykonane i po tym czasie spotkamy się tutaj również, mam nadzieję, że w takim samym składzie, a może nawet większym, żeby oddać naszym mieszkańcom nowy obiekt, nowy, który będzie między innymi dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy, również bogatszy o kolejne atrakcje, tak żeby ta oferta była, Ośrodka Sportu i Rekreacji, ta oferta była jak najlepsza. Szanowni państwo, dojście do tej chwili podpisania umowy to też nie był czas łatwy i taki czas, gdzie ktoś rozcięło przed nami czerwony dywan, tylko to był czas niejednokrotnie, kiedy musieliśmy mierzyć się z przeciwnościami, ale udało się. Dzięki temu, że mamy taki dobry zespół i tutaj w ośrodku, ale również w zakresie zamówień publicznych, patrzę tutaj w kierunku pana Wiesława, to jest to możliwe. To jest to możliwe. Dzisiaj podpisanie tej umowy jest możliwe. A wyobrażam sobie, bo kilka inwestycji już w naszym mieście wspólnie robiliśmy, że i ten czas to będzie również czas wielkiego wyzwania, kiedy trzeba będzie reagować natychmiast w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś problem i ten problem po prostu trzeba rozwiązać. Od tego tutaj jesteśmy. Szanowni Państwo, ja od dzisiaj trzymam mocno kciuki za te najbliższe 950 dni i jestem przekonany, że po tym czasie spotkamy się tutaj i otworzymy nowy obiekt i nowy rozdział w historii naszego ośrodka sportu i rekreacji. Dzisiaj zamykamy pewien rozdział, ale na buziach już widzę są uśmiechy i myślę, że z tym uśmiechem przejdziemy przez ten najbliższy czas i spotkamy się na otwarciu. Dziękuję bardzo.
5: Szanowni Państwo, jest takie zdanie: miejsca nie tworzą mury, ale ludzie. I myślę, że chyba trudno o lepsze podsumowanie 31 lat działalności naszego łukowskiego Delfinka. To miejsce dla mnie ma również wymiar w pewnym sensie osobisty, bo sam przed blisko 30 laty uczyłem się tutaj pływać. No cóż, dzisiaj ta historia dobiega końca, ale takich historii zostaje z nami setki, jeśli nie tysiące, przepłyniętych pierwszych metrów, treningów, rozmów czy spotkań, które miały miejsce przez ponad 3 dekady na tym obiekcie. I właśnie dlatego, mówiąc dzisiaj o Delfinku, nie sposób mówić tylko o samym budynku, bo historię tego miejsca tworzyli przede wszystkim ludzie, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przez ten cały czas z wielkim zaangażowaniem i wielką pasją i oddaniem opiekowali się tym obiektem, ale także nasi klienci, mieszkańcy naszego miasta, okolicznych miejscowości, którzy tak chętnie przychodzili na ten obiekt i tak często spędzali tutaj swój wolny czas. I z tego miejsca chciałbym właśnie tym osobom bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować. Szanowni Państwo, no dzisiaj jest w nas wielka radość, ale też poczucie wielkiej odpowiedzialności i świadomość tego, jak wytężona praca jeszcze przed nami, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. Natomiast ja gdzieś tak w głębi jestem bardzo spokojny ze względu na to, że mam wielką przyjemność i zaszczyt pracować z fantastyczną ekipą Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy do dzisiaj dbali o ten obiekt i w przyszłości również o ten nowy obiekt będą dbali. Szanowni Państwo, dzisiaj historia Delfinka się kończy, ale rozpoczyna się nowy etap i ja gorąco wierzę w to, że wspólnie napiszemy jeszcze lepszą historię tego nowego miejsca. Bardzo dziękuję.
12: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów może o naszej firmie, żeby też Państwu przedstawić nasze portfolio i naszą taką działalność. Myślę, że tutaj w tym mieście nie jesteśmy firmą obcą. W tym momencie właśnie zbliżamy się do końca naszej inwestycji przebudowy dworca PKP w Łukowie. Natomiast w ramach takiego uspokojenia, tutaj żeby wszyscy byli uśmiechnięci, jeżeli chodzi o samo wykonawstwo, to myślę, że mogą Państwo być spokojni, ponieważ nasza firma głównie w swoim portfolio specjalizuje się basenami i jest to nasz taki przewodni element, w którym myślę, że na dzień dzisiejszy na skalę całej Polski wyspecjalizowaliśmy się dosyć mocno. Jeżeli chodzi o same inwestycje, które my realizujemy w tego typu obiektach, to zapraszam może do naszych social mediów. Tam bardzo szczegółowo na naszej stronie internetowej można będzie też przeglądać wszystkie obiekty basenowe, większe, mniejsze, w formule zaprojektuj, wybuduj, tak jak to mamy do czynienia tutaj, ale też inwestycje i przebudowy istniejących obiektów oraz no, inwestycja, która na dzień dzisiejszy dla nas jest największa nieopodal w Stalowej Woli, to inwestycja w granicach 200 milionów złotych, aquapark, to też już w naszym portfolio się znajduje. Tyle może o naszej firmie. Może dwa zdania o samym przyszłym obiekcie. Tu biorąc pod uwagę to, jaką mamy koncepcję na początku, czeka nas czas projektowania, który będzie wymagał na pewno zaangażowania biura architektonicznego, które na pewno będzie musiało wykonać pewne działania w istniejącym obiekcie, pewne ekspertyzy, zaprojektować ten przyszły obiekt, żeby on był funkcjonalny, no i żeby on wkomponowany był w istniejący obiekt. Następnie przejdziemy po okresie projektowania do samej realizacji. Myślę, że to będzie okres w granicach 7 miesięcy. Po tym okresie rozpoczniemy realizację. Sam obiekt będzie to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie basenowe, to myślę, że tutaj w dobrym kierunku Państwo poszli, ponieważ nie tylko ten obiekt niecki sportowej, ale też ta bogata rekreacja, która wiem, że bardzo się cieszy dużym zainteresowaniem w tych obiektach, które już realizowaliśmy, to myślę, że to zainteresowanie nawet klientów z zewnątrz jest wtedy bardzo duże, więc tutaj myślę, że to jest też dobry kierunek. No, mamy tutaj nieckę dla dzieci, taki brodzik, mamy nieckę rekreacyjną, mamy wanny spa, mamy strefę saun, no i dodatkowo mamy tą nieckę sportową oraz 75-metrową zjeżdżalnię, która myślę, że też doda uroku temu obiektowi. Obiekt myślę, że bardzo funkcjonalny, jest to obiekt niski, więc myślę, że w utrzymaniu też z perspektywy tych wszystkich obiektów, które my realizujemy, jest on myślę, że tak dosyć ergonomicznie zaprojektowany, także liczę, że ta współpraca będzie się układać. No i dziękuję również za zaufanie i też dziękuję panu Wiesławowi, ponieważ ta droga, gdzie dzisiaj się spotykamy, a ona się zaczęła troszeczkę wcześniej podczas postępowania. Ona troszeczkę trwała, pewnie tam Państwo śledzili, natomiast no, do tej pory myślę, że już też bardzo dużo pracy włożyliśmy, żeby tutaj się spotkać, dlatego też bardzo dziękuję, no i cieszę się z tego miejsca, że tutaj możemy być i za chwilę będziemy się cieszyć podpisaniem umowy.
9: Na realizację całego zadania wykonawca ma ponad 2,5 roku. Ponad 15 milionów złotych na przywrócenie dawnej świetności parku znajdującego się w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. No, będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale powstaną ponadto elementy małej architektury turystycznej. Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy, rozmawia Arek Michlewicz.
13: Wiele historii się z tym wiąże, ponieważ mówimy tutaj w większości o parku 3,5 hektarowym. Parku zlokalizowanym przy Bazylice Leśniańskiej, ale nie tylko, zlokalizowanym przy zespole kształcenia dawnym, obecnie szkole rolniczej. Park założony był na początku XX wieku, to jest okres mniej więcej 1914 w górę, przez absolwentów i uczniów seminarium pedagogicznego. O, fantastyczny czas Leśnej, rozwoju intelektualnego tego miejsca, które tworzyli niezwykli ludzie. Znamy takiego pana, który grał rolę Pawlaka, kończył szkołę w Leśnej Podlaskiej. A na przykład to, co śpiewają teraz nasze leśnianki. Fantastyczny zespół, który się fantastycznie rozwija, a był taki absolwent Aleksander Oleszczuk, nagrodzony nagrodą Kolberga. Folklorysta, który zbierał pieśni i melodie Podlasia. Teraz leśnianki śpiewają z jego zbiorów pieśni, a on również był absolwentem tegoż seminarium pedagogicznego. Na wyspach pomiędzy ciekami wodnymi tego parku odgrywane były sztuki teatralne w pełnej scenografii. Na przykład mam zdjęcie z odprawy posłów greckich. Były konkursy recytatorskie, a jeden z dyrektorów, Adam Teofil Koziara, w latach 1921-1927 nie tylko, że był poliglotą i dyrektorem tego seminarium, pisał również podręczniki do esperanto. Był znanym esperantystą, organizował dni japońskie, ponieważ Japonia była zafascynowana w ogóle esperanto. Dni japońskie, na które przybywał również ambasador Japonii w Polsce, on korespondował też z dworem cesarza Japonii. Chodzi o esperanto, także mieliśmy taki poziom jak gdyby ten intelektualny tego miejsca, a absolwenci roczników tego seminarium nadawali nazwy alejom każdego patronów rocznika. Był na przykład Mickiewicz, był Słowacki i tak musieli z sobą koegzystować. Czy się lubili, czy nie, to w parku te aleje gdzieś tam były blisko. Ten park chcemy rewitalizować, to są duże pieniądze, będzie pełnił funkcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i wiernych przybywających licznie do sanktuarium, ale przy parku w ubiegłym roku wykonaliśmy stawy retencyjne, które otoczyliśmy ścieżkami spacerowymi i one będą łączyły, stanowiły całość, bo będzie to jedność taka rekreacyjno-wypoczynkowa również. Przy tym parku, po drugiej stronie, rozbudowujemy parking, stylizujemy go, na pewno nie będzie betonowo, tylko będzie ładnie zrobiony z dużą ilością zieleni i wysepek zieleni, a niedaleko, tutaj przy stawach przy drodze. Odbudujemy jeszcze nie teraz, tu jeszcze nie w tym projekcie, w sumie trzy rzeczy. Ruiny karczmy powstałej w 1795-6 roku, kiedy Kreśna miała swojego pierwszego proboszcza Pawła Franciszka Janickiego. Odbudujemy te ruiny tak powiedzmy na 3-4 cegiełki ponad poziom, żeby je zaznaczyć, a przy tym odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu. Mam już projekt zatwierdzony przez pana konserwatora, ponieważ Leśna była miastem. W 1712 roku prawo miejskie nadał August II Mocny. Funkcjonowało to do pierwszego rozbioru. Po pierwszym rozbiorze Leśna utraciła statut miasta, ale mówimy o tej studni miejskiej. I jeszcze jedna rzecz, stworzona również przez Pawła Franciszka Janickiego pod koniec XVIII wieku, a funkcjonująca do międzywojnia mniej więcej, młyn wodny. Chcę odtworzyć koło młyńskie, po prostu w miejscu, przez którym przez 200 lat woda napędzała młyn, który był dzierżawiony zawsze katolikowi, niektóre tak piszą pozycje, przez parafię leśniańską, chociaż w innych źródłach możemy zobaczyć, że Żydzi również dzierżawili ten młyn na okres kilku lat od parafii.
8: To wszystko będziecie wykonywać w ramach tych 2 milionów?
13: W ramach tych 12 milionów na pewno nie będziemy wykonywali tylko koła młyńskiego, bo to jest kolejny projekt, inny projekt, natomiast te pozostałe rzeczy wymienione tak.
8: Co stanie się z tymi budynkami w końcu po dawnym internacie?
13: Ha, to jest ciekawe pytanie, bo najważniejsza jest funkcja. W ubiegłym roku w grudniu gmina zakupiła od wojewody część tych budynków. Jesteśmy właścicielem wszystkich już budynków. Scaliliśmy prawnie te nieruchomości, ale proszę zauważyć, że pod koniec 2024 bodajże roku staliśmy się właścicielem dopiero parku, a już wykonaliśmy projekt, wpisaliśmy go do rejestru zabytków i otrzymaliśmy pieniądze. Więc to i tak jest bardzo szybki czas rewitalizacji tego miejsca. Jeśli chodzi o te budynki, dla nas najważniejsza jest funkcja. Mam oferty zakupu tych budynków przez wielu inwestorów, jednak to jest specyficzne miejsce położone pomiędzy klasztorem, sanktuarium, szkołą rolniczą i parkiem. Oczywiście takie ułożenie, te położenie tego miejsca pretenduje do konfliktów społecznych. Trzeba zrobić parking, trzeba wjechać, trzeba wprowadzić ruch pomiędzy internatem a szkołą, bądź bezpośrednio przy bazylice.
8: Komuś to może się nie spodobać.
13: Komuś to może się nie spodobać i te konflikty nam wcale nie są potrzebne do niczego. Myślimy nad takimi funkcjami, takimi rozwiązaniami tych budynków, aby one współgrały, współistniały, a nie tworzyły konfliktów. I są takie rozwiązania, mamy takie w głowie rozwiązania i pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Myślę, że niedługo się będziemy mogli tym podzielić.
8: 12 milionów, które gmina pozyskała z funduszy unijnych, rozumiem.
13: Dokładnie tak, 12 milionów to fundusze unijne. Oczywiście z budżetu będziemy musieli dosygnować jakieś dodatkowe środki, ale poczekamy na przetarg, zobaczymy z jakim skutkiem skończy się i efektem skończy się ten przetarg. Na pewno wiemy, że jest wielu chętnych do tego, aby w tym przetargu wziąć udział.
8: I to się nazywa dynamika zmian w gminie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
9: W ramach projektu powstanie także system ścieżek dydaktycznych wraz z trasą pieszo-rowerową liczącą prawie 3,5 kilometra, a prowadzącą od centrum miejscowości w kierunku pobliskiego rezerwatu przyrody Chmielinne. 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Bielczanie mogą sprawdzić wojskowy asortyment w obniżonych cenach. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na zakupy. W najbliższą sobotę wystawi na sprzedaż promocyjne zestawy. To w ramach jubileuszowej soboty handlowej pod hasłem 30% taniej na 30-lecie AMW. O szczegółach mówi wicedyrektor w lubelskim oddziale agencji Grzegorz Kapusta, a rozmawiała z nim Anna Opasiak.
14: Panie dyrektorze, w najbliższą sobotę Agencja Mienia Wojskowego zaprasza na handlową sobotę, powiedzmy, co to za wydarzenie.
15: Tak, już w najbliższą sobotę 30% taniej na 30-lecie Agencji Mienia Wojskowego. Oczywiście jesteśmy w trakcie obchodów roku jubileuszowego i miały miejsca różne wydarzenia. Już sadziliśmy drzewa, były też dobre uczynki na 30-lecie wśród pracowników. W najbliższy czwartek mamy też uroczystą galę, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. A z kolei, jeżeli chodzi o jubileuszowe hity z wojskowych magazynów, to w naszym sklepie w Lublinie zapraszamy oczywiście na 5 września, czyli na sobotnie zakupy.
14: Powiedzmy, co w tej ofercie?
15: No i jeżeli chodzi o tą ofertę, którą przygotowaliśmy, tak jak wspomniałem, 30% taniej, myślę, że jest to bardzo ważna informacja, to chociażby mundury, kultowe noże, wzór z 1969 roku, ale też wełniane swetry oficerskie, czy oryginalne kompasy artyleryjskie. To tylko część tego asortymentu, który oczywiście jest objęty promocją, który w najbliższą sobotę 5 września kupimy w obniżonych cenach w naszym oczywiście sklepie stacjonarnym, który jest zlokalizowany tuż przy agencji, czyli na ulicy Łęczyńskiej 1. To wszystko oczywiście z okazji wyjątkowego jubileuszu 30-lecia Agencji Mienia Wojskowego. Wydarzeniu będzie też towarzyszyć stoisko promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji, też oczywiście zlokalizowane obok sklepu, tu na naszym terenie. Jeżeli chodzi o otwarcie sklepu, to nastąpi ono o godzinie 10 i do 15 będzie można nabywać nasze towary w tymże sklepie. Jubileuszowa sobota handlowa to doskonała okazja dla klientów, to też takich, którzy fascynują się militariami, osób szukających niezawodnego sprzętu czy też ubiorów. Myślę, że również chociażby na jesienne zbliżające się spacery czy też prace w ogrodzie. Na miejscu, czyli w sklepie, znajdziemy elementy żołnierskiego chociażby mundurowania. Prawdziwym hitem cenowym są kurtki, płaszcze. Letni płaszcz oficerski wojsk lądowych będzie kosztował 39 zł, a wersja dla wojsk lotniczych 46 zł. W chłodniejsze dni świąteczne sprawdzą się na pewno wymiane swetry oficerskie, dostępne w dwóch kolorach. Oczywiście w kolorze khaki, czyli wojsk lądowych, no i stalowym, czyli wojsk lotniczych. Każdy ze swetrów będzie można nabyć za 62 zł. Do kompletu w cenie 23 zł za sztukę dostaniemy chociażby koszulę w takim samych kolorach jak wspomniane swetry. Będzie można kupić też pelerynę w dobrej cenie, pelerynę namiot za 115 zł, ale też myślę, że na zbliżającą się jesień szalokominiarkę za jedyne 12 zł. Będą oczywiście zaoferowane mundury polowe, wzór z 93 roku oraz pracownika ochrony, bo takie również też mamy. Będzie można je nabyć za jedyne 92 zł. Mówimy oczywiście o tych cenach promocyjnych. W pracy, w plenerze przydadzą się nieprzemakalne spodnie z podpinką za 27 zł, ale też i chociażby rękawiczki żołnierskie w cenie jedynie 8 zł. Także naprawdę można się bardzo fajnie doposażyć. Ale z myślą o kolekcjonerach agencji, agencja przygotowała też unikatowe, wielofunkcyjne noże wojskowe, wzór z 1969 roku. I tu naprawdę sporo można zaoszczędzić, bo można je nabyć za 536 zł, czyli taniej o 162 zł, także myślę, że jest to dobra okazja. Kolejne pozycje, na które warto zwrócić uwagę, to chociażby kompasy artyleryjskie. Teraz zamiast wydawać 80 zł, za każdą busolę wystarczy zapłacić 62 zł. Tradycyjnie w sklepie czekają też duże drewniane skrzynie, też w bardzo dobrej cenie, bo po 31 zł. Można kupić również łopaty saperskie za 39 zł. Te na pewno też się przydadzą chociażby czy na biwakach, czy też na tych wspomnianych pracach w ogrodzie. Hełmy za jedyne 35. A może kogoś też zainteresuje latarka kieszonkowa sygnalizacyjna za jedyne 12 zł. Jak już wspomniałem, będzie też możliwość spotkania i rozmów z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Będą przedstawiciele. Wiemy, jaką popularnością dzisiaj cieszą się rekrutacje, jeżeli chodzi o wojsko. Także będzie można dowiedzieć się wszystkiego, aby osoby zainteresowane przeszły wszystkie etapy, chociażby formalne rekrutacji. To jako taki dodatek przy tej promocyjnej akcji. Specjalne jubileuszowe otwarcie sklepu Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie odbędzie się, tutaj dla przypomnienia, w najbliższą sobotę 5 września w godzinach od 10 do 15. Przypominamy też, że generalnie ten punkt, ten nasz sklep funkcjonuje standardowo we wtorek i w czwartek od godziny 12 do 16. i w środę od godziny 9 do 13. Oczywiście też wojskowy sprzęt, ubrania dostępne są również nas, jeżeli chodzi o sklep internetowy. To zawsze można zrobić, nabyć wyżej wspomniane produkty. sklep.amw.com.pl to są te namiary do sklepu internetowego. No myślę, że też warto przypomnieć, że wszystkie te środki, które uzyskujemy po sprzedaży mienia, które jest zbędne dla wojska, trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych RP, czyli najkrócej mówiąc na modernizację polskiej armii, która, jak wiemy, no bardzo dynamicznie się zmienia. Także każdy z nas może mieć też udział przy tej po prostu modernizacji polskiej armii. Serdecznie zapraszamy. Promocja do wyczerpania zapasów, a o ile nie sprzedamy towarów w sobotę, będzie jej można jeszcze nabyć w sklepie we wtorek, środę i czwartek, zgodnie z tymi godzinami otwarcia, o których wspomniałem wcześniej. Także 30% na 30-lecie Agencji Mienia Wojskowego.
9: Akcja w lubelskim sklepie AMW przy ulicy Łęczyńskiej 1 w Lublinie już w najbliższą sobotę, 5 września. Potrwa między 10 a 15.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. W tym magazynie opowiemy między innymi o zagrożeniach czyhających na bialską młodzież w sieci oraz o sposobach, jak spróbować zapanować nad niepożądanymi treściami w internecie. Będzie też rozmowa z bialskim pasjonatem astronomii, więc jeżeli sami chcieliście mieć zawsze teleskop i podziwiać gwiazdy, planety, mgławice czy księżyc, to posłuchajcie rozmowy z naszym gościem. Na koniec powiemy jeszcze o fizjoterapii, bo jak się okazuje, korzysta z niej coraz więcej bialczan. Co jest tego powodem? Odpowiedź w tym magazynie. Zostańcie z nami. Aplikacje podsuwające materiały z przemocą, pornografią, mową nienawiści to jedne z głównych cyberzagrożeń, jakie niesie ze sobą niekontrolowane korzystanie z internetu przez nieletnie dzieci. Dlatego od września miasto Biała Podlaska organizuje w tej sprawie spotkania ze specjalistką. Czy te działania są potrzebne? Jak najbardziej, bo statystyki pokazują, że 2 miliony użytkowników popularnej aplikacji to dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Gdzie wobec tego są rodzice tych dzieci? Na te i wiele innych pytań odpowiada gość Arka Michlewicza.
2: Dzisiaj o bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie dzieci przede wszystkim, bo bardzo często, z tego co mi wiadomo, jeździsz i prowadzisz w tej sprawie wykłady po bialskich szkołach, ale nie tylko bialskich, bo również w niektórych częściach Polski, a może nawet w całej Polsce.
3: Anna Stolarczuk, trener uzależnień behawioralnych, profilaktyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała Podlaska. Tak, i w zasadzie wychodzi na to, że ja częściej jestem w całej Polsce, tylko nie u siebie w mieście. Faktycznie na co dzień jako profilaktyk prowadzę różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne i ostatnimi czasy w szczególności właśnie warsztaty związane z tą tematyką zagrożeń w cyberświecie, ale też właśnie szkolenia, wykłady, prowadzę konferencje osób dorosłych, jak rozpoznawać, jak reagować, jak interweniować, jak chronić dzieci w sieci, bo tak naprawdę ta cała przestrzeń internetowa to jest miejsce dla dorosłych algorytmów, a coraz częściej są tam po prostu dzieci. Dzieci małoletnie, których nie powinno tam być, bo to trzeba podkreślić. Bo jeżeli my wiemy, że 2 miliony użytkowników TikToka chociażby, to są dzieci w przedziale wiekowym 7-14 rok życia, to ja się pytam, co tam robią siedmiolatki, skoro media społecznościowe są generalnie od 13 roku życia. Więc uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność dorosłych, żeby temu zapobiegać. Po pierwsze, jeśli chodzi o te wszystkie big techy, które powinny w końcu wprowadzić taki system zabezpieczeń, żeby naprawdę dzieci nie miały tam dostępu. Po drugie, oczywiście opiekunowie, rodzice, czy też szkoła, jeśli chodzi o wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń, żeby naprawdę temu zapobiegać. To wszystko tylko i wyłącznie dla dobra tego dziecka. Bo tak naprawdę najnowszy raport, który został opublikowany, Internet Dzieci 2026, pokazał, jak ogromna skala jest tych zagrożeń i to były badane właśnie dzieci w przedziale 7-14 rok życia i była tak naprawdę badana taka rzeczywista aktywność internetowa, która na przykład pokazała, że dzieci średnio około 5 godzin dziennie spędzają w sieci, oczywiście tak jakby w tygodniu, bo w weekendy, jak na warsztatach na przykład pytam dzieci, a jak w weekendy, to słyszę, o proszę panią, więc pytam, co to znaczy? No, że zdecydowanie dłużej, czasami cały dzień, tak? Więc pojawia się kwestia, gdzie jest rodzic. Kolejny zatrważający news, nazwijmy to w ten sposób z tego raportu. Niestety praktycznie na podium tych miejsc, które dzieci odwiedzają w internecie i okazuje się, że ten serwis ma nawet więcej wyświetleń niż Netflix, to jest najpopularniejszy serwis pornograficzny. I tam są dzieci, co trzecie dziecko w przedziale 7-14 rok życia każdego dnia i spędza tam na tym serwisie pornograficznym od 8 do 10 minut dziennie.
2: To jest problem z weryfikacją wieku.
3: Ogromny, ale też moje pytanie brzmi, drodzy rodzice, dlaczego daliście smartfony swoim dzieciom zupełnie bez zabezpieczenia? Przecież są różnego rodzaju programy kontroli rodzicielskiej, bezpłatne również, nie trzeba za to płacić bardzo często, tak? I one już by mogły blokować takie strony, chociażby właśnie o charakterze erotycznym. Dzieci nie miałyby do tego dostępu. Mnie przeraża, jeżeli słyszę od dorosłego, od rodzica, moje dziecko jest bezpieczne, bo nigdzie gdzieś tam popołudniami nie chodzi, między, nie wiem, blokami, nie spotyka się z innymi, jest w swoim pokoiku. No tak, tylko ten jego pokoik, jeżeli on jest w tym pokoiku właśnie w internecie, korzysta, tak, z różnych sprzętów, najczęściej ze smartfona się okazuje, to ten pokoik jest najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Bo jeżeli on jest tam bez nadzoru, a okazuje się, że tak, pokazują te badania, to naprawdę wszystko się może temu dziecku wydarzyć. Cyberprzemoc, hejt, skala niewiarygodna. Prawie połowa dzieci, która doświadcza cyberprzemocy, w ogóle o tym nikomu nie mówi, się okazuje. Ja na przykład prowadząc warsztaty profilaktyczne opowiadam dzieciom historię Doroty Wellman. Nie wiem, czy tutaj państwo słyszeliście. Jest to ta sytuacja, kiedy ta dziennikarka właśnie doświadczała hejtu, miała takiego stalkera i weszła w posiadaniu informacji, kto to, wydrukowała te wszystkie hejty, pojechała do niego do pracy. Okazuje się, że gość pracował w dużej jakiejś firmie, mnóstwo innych współpracowników, rozdała im to, żeby oni zobaczyli, tak, z kim pracują, no i spotkała się z nim na żywo. No to pan się rozpłakał. W ten sposób tłumaczę dzieciom to, że to jest taki mit tego silnego agresora w sieci, że tak naprawdę hejterzy to tchórze, którzy próbują sobie podnieść swoje jakieś poczucie własnej wartości, tak? I gdzieś tam krzywdząc innych, próbują sami się lepiej poczuć. Na żywo, w cztery oczy, w życiu by tego samego nie powtórzył.
2: To już nawet widziałem taki filmik, który po internecie krąży, jak to z pieskami jest, że jak są jedno za szybą i drugie za szybą i zaczynają szczekać na siebie, a jak się otworzy drzwi, to zaczynają się przymilać do siebie. To jest właśnie ten hejter taki typowy.
3: Dokładnie, tak. No cóż, smartfon, tak, to jest to urządzenie, z którego najczęściej korzystają, bo jest tutaj dostępny, tu i teraz, tak? I tak naprawdę jedynie, jeżeli się, nie wiem, rozładuje, tak, czy gdzieś tam jest wyłączony, bo tak trzeba, to nie ma dostępu. Dziennie około 2000 razy dotykamy smartfona. To uważam, że też pokazuje, jak często mamy do czynienia z tym sprzętem. W ogóle generalnie, patrząc na to, jak jesteśmy dzisiaj zalewani wszelkiego rodzaju informacjami, myślę, że skalę tego, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, pokazuje to, że statystycznie dziennie otrzymujemy tyle informacji, co przeciętny człowiek średniowiecza otrzymywał w ciągu całego życia. To my dziennie mamy tyle informacji, więc naprawdę jesteśmy przebodźcowani i my dorośli, ale dzieci również. I niejednokrotnie naprawdę to są informacje nieprawdziwe. To są fake newsy, to są te wytwory sztucznej inteligencji, a właśnie raport Internet Dzieci 2026 pokazał też, że zaledwie 1% treści, z których dzieci korzystają w internecie, to są treści edukacyjne. Więc jak twoje dziecko mówi, mamo, ale ja muszę, bo ja chcę coś do szkoły, to raczej w 90% to jest oszustwo, to nieprawda, bo to tylko 1%. A później przejrzyj sobie historię przeglądarki, a tam są gry, TikToki i inne takie rozrywkowe tematy, ale nie szkoła. A jeśli chodzi o edukację, to mnie na przykład osobiście przeraża, jak ja pytam młodzież szkolną, słuchajcie, a z jakich wy stron edukacyjnych korzystacie? To ja bardzo słyszę, że korzystają z czata GPT i oni uważają, że to jest strona edukacyjna, co mnie przeraża, więc muszę tłumaczyć tym dzieciom, że czat halucynuje, tak? Że mówi nieprawdę, myli datę, ale mówi to tak pewnie, odpowiada w tak pewny sposób, że naprawdę można się dać złapać, więc tłumaczę dzieciakom, że najważniejsze, żebyście wy mieli wiedzę ze sprawdzonych źródeł, a faktycznie później taki czat, ta sztuczna inteligencja może ci pomóc jakoś to zebrać w całość, nie wiem, zobaczyć, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu, być może jakoś tak merytorycznie, ale nie do pobierania wiedzy. To nie w ten sposób.
2: To jest naprawdę przerażające, jeżeli mówisz tutaj o dzieciach takich siedmiu, no kilkuletnich w zasadzie, że one korzystają z takich treści pornograficznych, że odwiedzają takie strony, no to jest zatrważające. Natomiast są dane takie statystyczne, które mówią o tym, że dziecko już się nadaje do terapii.
3: Pod kątem uzależnień behawioralnych już? Tak, to tak naprawdę coraz młodsze dzieci, to jest tak samo jak przy substancjach psychoaktywnych, bo generalnie mechanizmy są te same. Tu chodzi o taki wystrzał dopaminy w mózgu. No i właśnie, zobaczmy sobie tego kilkunastolatka, nawet dwunastolatka, który zamyka się w swoim pokoju i każdego dnia faktycznie ma ten dostęp do tej pornografii. Faktycznie powoduje to ten szybki taki zastrzyk, strzał tej dopaminy. Jest dobrze, no więc dlatego chce coraz więcej i częściej. Z tym, że okazuje się, że po pewnym czasie ten młody człowiek, on nie będzie mógł w inny, normalny sposób na przykład osiągnąć jakiejkolwiek satysfakcji, tylko i wyłącznie jeśli chodzi o ten świat online, tak? Tej pornografii internetowej. Więc zobaczmy, jaki to będzie miało wpływ na relacje takie na żywo.
2: Przede wszystkim problemy z nawiązaniem relacji.
3: Oczywiście kolejny problem. Dzisiaj okazuje się, że prawie 70% dzieci korzysta z tak zwanych chatbotów AI Companion, czyli po prostu do towarzystwa. Zastępuje to im prawdziwe znajomości w realu. Dzieci mówią, że wolą sobie pogadać z takim czatem, bo on jest zawsze dostępny, bo zawsze mówi to, co one chcą usłyszeć. No tak, tylko że jest ogromne zagrożenie, że przecież dzieci w tym momencie nie nabywają kompetencji żadnych, kompetencji społecznych, więc nie będą potrafiły budować więzi w życiu prawdziwym, w życiu realnym, jeżeli zastępuje im to sztuczna inteligencja. A przecież życie to nie tylko jakieś sukcesy, tak, i świat w różowych kolorach. Tak naprawdę w normalnych relacjach zdarza się, że ktoś ma inne zdanie, że ktoś kogoś odrzuca i to jest naprawdę naturalne, a dzieci nie będą się tego uczyć, nie będą nabywać tych kompetencji, mając kontakt z wytworem sztucznej inteligencji.
2: I nie będą wiedziały, jak reagować w takich przypadkach.
3: Dokładnie. To jest ogromny problem. W ogóle ten świat strasznie pędzi do przodu. Ta technologia naprawdę tak bardzo postępuje, ale jaki to ma wpływ na to, jakie pokolenie nam tutaj wzrasta? Nie wiem, czy tutaj państwo wiecie, że jest coś takiego jak efekt Flynna. Polega to na tym, że każde kolejne pokolenie było mądrzejsze od wcześniejszego. Łatwiej, szybciej rozwiązywało problemy, lepsze krytyczne myślenie do teraz. Pokolenie Z, czyli aktualnie młodzi dorośli, to pierwsze pokolenie, które, uwaga, jest głupsze od swoich rodziców. Dlaczego? Bo scrollowanie nie zastąpi, nie wiem, faktycznego czytania. Bo te krótkie szoty w kontekście, nie wiem, tych paru zdań, tych początków postów, bo nawet ludzie aktualnie całego posta nie potrafią przeczytać, nie zastąpi faktycznego nabywania wiedzy, kształtowania umiejętności. Także co będzie dalej, co będzie z pokoleniem alfą, beta przecież teraz się rodzi też. Myślę, że trzeba naprawdę do tego przysiąść, bo będziemy mieli kłopot, jeśli chodzi po prostu nawet o sam rozwój.
2: No. To brzmi tak, jakbyś chciała powiedzieć, że to kolejne pokolenie będzie tylko egzystować.
3: A kto wie, czy tak nie będzie. Zobaczymy zresztą, co z nami będzie, bo do 2030 roku, uwaga, ma powstać tak zwana nadludzka sztuczna inteligencja, której człowiek już nie będzie kontrolował. Więc mówi się, że przyszedł chyba kres ludzi pod kątem tego, że nie będziemy najwyżej, jeśli chodzi o ewolucję, tym gatunkiem, który przoduje. Że jednak te wszystkie bajki, które my w dzieciństwie oglądaliśmy, tak, związane z tym światem fantazy, że to się wychodzi na to sprawdzi. No dzisiaj, proszę bardzo, od marca tego roku, no przecież mamy robota influencera, chociażby Edwarda Warchockiego, tego humanoidalnego robota, który nawet w Sejmie był i teraz tych robotów coraz więcej powstaje, przecież można je sobie nawet w sklepie kupić, zamówić, tak, gdzieś tam przez stronę internetową, gdzie kiedyś dla nas w dzieciństwie te roboty to był naprawdę wytwór czystej fantazji, w życiu byśmy nie pomyśleli, że taki świat nas czeka. Kolejne zagrożenie.
2: Bajki robotów przestają być bajkami.
3: No otóż to. Kolejne zagrożenie. Wspominałam wcześniej, że ten świat tak pędzi i się wszystko zmienia. Nie wiem, tutaj na przykład Chiny są takim przykładem, gdzie ta technologia naprawdę wyprzedza, bo w Chinach jest prawie 700 milionów kamer do rozpoznawania twarzy, które śledzą każdy ruch człowieka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wyrzucisz papierek na trawnik, przyjdzie ci mandat, tak? Jeżeli, nie wiem, jesz w metrze, a nie można jeść, przyjdzie ci mandat. Ale oni też rozwijają cały czas taki system CloudWalk, to jest system, który ma zapobiegać przestępstwom, zapobiegać. W tym kontekście, że na przykład jeżeli w dniu dzisiejszym kupisz nóż kuchenny w sklepie, to system to odnotuje, ale nic z tym nie zrobi. Tak rozpoznał twoją twarz, wie, że to ty przypisał to do ciebie, do twojego działania. Ale jeżeli następnego dnia pójdziesz do sklepu i dokupisz do tego siekierę, worki foliowe i sznur, to system to zanotuje i powiadomi policję. Także tu prawdopodobnie coś się szykuje, że masz zamiar popełnić przestępstwo, więc tam to już jest w ten sposób, aż tak, jeśli chodzi o tą technologię, w ten sposób nazwijmy, bo tutaj kwestia oczywiście jeszcze tego reżimu władzy, to wiadomo inny wątek, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym świecie technologii.
2: To ja trochę ciebie zaskoczę, bo też u nas w Polsce są testowane systemy w zakładach karnych, które rozpoznają twarze w sensie takim, że na bazie tego, jaki jest wyraz twarzy, kamera rozpoznaje, czy ten człowiek będzie za chwilę agresywny, czy nie zaatakuje współwięźnia, więc jest w stanie rozpoznać najszybciej zagrożenia. I to jest testowane w zakładach karnych. Nie wiem, czy wiesz.
3: A nie wiem, nie wiedziałam. Świetnie, super, tak? To tylko pokazuje, jak to wszystko idzie do przodu. No ale wracając do tych zagrożeń i naszych dzieci, kolejne zagrożenie, cyberflashing, czyli nowoczesna forma molestowania seksualnego. Znaczy takiego ekshibicjonizmu, może w ten sposób konkretnie. Kiedyś tak, ten ekshibicjonista, żeby odczuć tą satysfakcję seksualną, to musiał gdzieś tam, nie wiem, rozchylić płaszcza, tak, w parku, czy gdzieś tam na ulicy i gdzieś tam odczuwał w związku z tym to podniecenie. Dzisiaj tak naprawdę nie musi tego robić. Proszę bardzo, nasze dziecko wraca ze szkoły autobusem wraz z innymi dziećmi. Wiadomo, co dzieci robią, siedzą na smartfonach, tak, bo dzisiaj to coraz rzadziej rozmawiają, a jak rozmawiają, to właśnie za pomocą technologii. W każdym razie wsiada sobie też ten, który za chwilę dopuści się tego cyberflashingu, skanuje sobie swoim smartfonem otoczenie, wyłapuje otwarte sieci i proszę bardzo, wysyła wiadomość. I dziecku przychodzi wiadomość, tak, niejednokrotnie od razu się ona sama otwiera, więc nawet nie musi klikać. Otwiera się dziecku ta wiadomość, a tam są genitalia tego pana, tak? Czyli właśnie to, co go najbardziej podnieca, że inni ludzie zobaczą jego nagość. To jest kolejne zagrożenie, trzeba o tym mówić. I znowu są różnego rodzaju zabezpieczenia w sprzętach, żeby takim sytuacjom zapobiegać, ale dorośli muszą o tym wiedzieć. Ja prowadząc takie wywiadówki profilaktyczne dla rodziców czy dla nauczycieli, naprawdę staram się przekazywać te wszystkie informacje i tą wiedzę, a niejednokrotnie widzę takie ogromne zdziwienie na twarzy dorosłych i oni nie mają, nie, nie, wiedzą, tak? A muszą. My musimy akurat tutaj być przynajmniej krok przed, jeśli chodzi o te wszystkie informacje, bo nie poradzimy sobie. Dzieci sobie same w internecie nie poradzą z tym wszystkim. Niestety, dzieci nie mają jeszcze wykształconego krytycznego myślenia. Nie potrafią się same chronić przed niebezpieczeństwem, nie widzą tych zagrożeń. To my, dorośli, jesteśmy od tego. Co więcej, świat internetu zakłamuje. Ten raport pokazuje, że prawie 40% dzieciaków uważa, że świat wygląda tak jak na Instagramie. Dlatego nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dzisiaj jest też coś takiego, pokolenie aktualnie, jeśli chodzi o alfy, nazywa się pokoleniem retinolu, czyli tutaj dziesięciolatkowie. Dzisiaj jednym z głównych klientów w drogeriach kosmetycznych jest dziesięciolatek. Dziesięciolatka, który kupuje kosmetyki przeciwstarzeniowe oparte na retinolu właśnie. Oczywiście wcześniej przez kilka godzin oglądają różnego rodzaju rolki w mediach społecznościowych, gdzie tak zwany skinfluencerzy promują, tak? Oczywiście na tym zarabiając ogromne pieniądze. I dzisiaj jest w ogóle nawet nowe zjawisko określane mianem kosmetykoterapia. To jest nadużywanie kosmetyków przez dzieci w podstawówkach, gdzie taki dziesięciolatek czy dziesięciolatka potrafi sobie 10 różnych kremów na twarz przeciwstarzeniowych dla cery dojrzałej nałożyć. No to wiemy, jakie to będą efekty, jeżeli do tej młodej cery, skóry trafia kosmetyk przeznaczony dla pań 60+. Przerażające, tak? A dlatego, że właśnie tą modę zaczerpnęły z internetu i tak wpływa na nich właśnie ten świat i dla nich to jest niejednokrotnie autorytet. Mnie bardzo cieszy, że ostatnio faktycznie przegłosowano w Sejmie tą ustawę o patostreamingu, czyli będą faktycznie karalne te wszelkiego rodzaju treści, które pokazują w internecie przemoc, krzywdzenie innych, znęcanie się nad zwierzętami. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Trafiło to teraz do Senatu, czekamy co dalej, ale jest to niezmiernie potrzebne, bo dzieci chłoną wszystko jak gąbka. Był przypadek w województwie warmińsko-mazurskim, kilku 13-14-latków znęcało się nad osobą bezdomną, oczywiście nagrywając to i w tle słychać było ich, oprócz wulgaryzmów, okrzyki, co mamy jeszcze zrobić, dawajcie, i tak dalej. Wszystko chodziło o wyświetlenia, żeby było tych wyświetleń więcej. Przerażające jest to, że dzisiaj młodym osobom się nie chce, nie wiem, uczyć, studiować, robić doktoraty. Po co? Oni wolą być wiralem, wolą być memem w internecie, wolą zaszczekać w galerii handlowej, tak? Czy zrobić coś głupiego, żeby taki filmik trafił do netu, bo to będą wyświetlenia. A wyświetlenia to monetyzacja. A monetyzacja to naprawdę ogromne pieniądze.
2: Im większą głupotę popełniają, tym więcej wyświetleń mają, niestety.
3: Strasznie mi przykro, że takie wartościowe treści w internecie, niestety ten algorytm nie przepuszcza tego i algorytm właśnie uwielbia hejt, chociażby uwielbia. Jest coś takiego jak algorytmy traumy w ogóle, to też w kontekście dzieci. Jeżeli dziecko raz chociażby kliknie jakiś artykuł czy filmik, gdzie na przykład jest pokazane coś strasznego, tak, że coś tam się wydarzyło, coś się stało, to algorytm oczywiście będzie mu podsuwał coraz więcej i więcej takich treści. Ale uwaga, jeszcze bardziej przerażające jest zjawisko króliczej nory, czyli algorytm sam podkręca treści. Czyli dziecko zaczyna od szukania jakichś takich neutralnych informacji, neutralnych wiadomości, a to algorytm sam prowadzi coraz dalej przez bardziej patologiczne zjawiska i faktycznie do dziecka zaczynają docierać informacje o samookaleczeniach, samobójstwach, tak, o tych niebezpiecznych challenge'ach. To kolejny wątek. Ja prowadząc warsztaty dla małych dzieci, 1-3 klasy szkoły podstawowej, jak rozmawiam o tych wyzwaniach w internecie, to dzieci same mi opowiadają, co widziały. I właśnie widziały te wszystkie okropne, te niebezpieczne challenge'e. Jak nacinanie ust, żeby poszerzyć sobie uśmiech, paracetamol challenge, kto więcej zje, bo to halucynacje wywoła. No tak, tylko że w większej ilości może doprowadzić też do śmierci, do zgonu. Czy chociażby, nie wiem, zamrażanie dezodorantami rąk. No, różne okropne rzeczy pokazuje ten internet. Taka jest prawda, bo jest to oczywiście świetna przestrzeń do rozwoju, do zabawy, ale jeżeli to jest oddane dzieciom bez zabezpieczeń, to jest bardzo niebezpieczna przestrzeń. I dlatego jeszcze raz wracam, jakie to jest istotne, żeby był nadzór. Jeśli chodzi o dzieci, profilaktyka, edukacja, promowanie kultury słowa, szacunku w internecie, bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o dorosłych, tak samo edukacja cyfrowa. Nie tylko począwszy od czasu, bo to przecież jest zbyt dużo czasu, jeśli chodzi o te godziny, które dzieci spędzają online. A ponadto syndrom FOMO, Fear of Missing Out, coraz częściej. I dorośli, i dzieci, tak? Czyli lęk przed byciem pominiętym, że czegoś się nie dowiem, bo może coś znajomy wrzucił, może coś nowego się pojawiło, muszę być na czasie. Promujmy przeciwieństwo, a mianowicie syndrom JOMO, Joy of Missing Out, czyli ciesz się, że ciebie to ominie. Dzisiaj mam wrażenie, luksus to czytanie książek, wyjście na rower, bycie offline, prawda? Ale naprawdę dbajmy o to, żeby tych luksusów było coraz więcej.
2: Czyli warto robić sobie takie przerwy właśnie typu offline. Wyłączam się, nie zaglądam do telefonu przez cały weekend na przykład.
3: Świetnie. Proszę bardzo, 21 odkładam smartfona. Strefa sypialni, na przykład strefa bez smartfona, tak? Nie zabieramy ze sobą, robimy w domu coś takiego. Posiłki jemy bez używania elektroniki. Pokazujmy dzieciom dobry przykład, bo tak jak wspomniałam, dzieci naśladują dorosłych i tak jakby moje ulubione takie zdanie, takie przysłowie, nazwijmy to sentencja, brzmi: ty się nie martw, że twoje dziecko cię nie słucha, ty się martw, że cię naśladuje, że cię obserwuje po prostu, tak? Dlatego chociażby to, dla młodszych dzieci absolutnie nie smartfon. Nie. W Polsce dążymy też do tego, żeby wprowadzić te ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Bo tak, od 1 września tego roku w szkołach podstawowych w Polsce wchodzi zakaz przynoszenia telefonów, tak, do szkoły. Dla mnie to żadna nowość. Ja od lat, podróżując po całym kraju po szkołach, widziałam to już dawno. Dawno było to wprowadzone w statuty. Wielu placówek edukacyjnych miały to w swoich zapisach, okej. Okay. Ale myślę, że ogólnopolski zapis na pewno nie zaszkodzi, bo ten najnowszy raport, o którym już dzisiaj wspominałam, też pokazał, że w ciągu dnia raz na godzinę średnio 1 000 000 dzieci się loguje do mediów społecznościowych. Wtedy, kiedy są teoretycznie w szkole, zobaczcie. Czyli ja wiem, bo mi dzieci mówią, a wychodzi do toalety, korzysta ze smartfona, tak? A na korytarzu szkolnym chowa się w tej strefie, gdzie akurat nie ma dyżuru nauczyciela, czy nie ma monitoringu i wie, że może wyjąć ten telefon. No właśnie, więc taki zapis jest dobry, ale na przykład Wielka Brytania od przyszłego roku wprowadza media społecznościowe od 16 roku życia. Grecja od 27 roku, od 15 roku życia media społecznościowe. W Polsce my też zastanawiamy się nad tymi dwiema granicami wieku. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w grudniu, o teraz 2026 roku, już będą dysponować systemem do prawidłowej weryfikacji wieku. Ma to być zakładka na M-obywatelu. Także faktycznie dziecko nie przejdzie tego, nie mając tak odpowiedniego wieku. Nie tak jak dzisiaj, że wpisze inną datę urodzenia i oszuka. I Ministerstwo Cyfryzacji powiedziała, że jak to przygotuje, to Ministerstwo Edukacji z kolei będzie rozważało wprowadzenie też tych zakazów w Polsce, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Nie ukrywam, że jako profilaktyk czekam na to bardzo, bo wiem, jakie to jest ważne i istotne. Media społecznościowe to nie jest miejsce dla dzieci. Dla dzieci, które nie potrafią rozpoznać tych zagrożeń. Kolejne, deepfake'i różnego rodzaju, wykorzystywane dzisiaj do tego, że na przykład koledzy z klasy rozbierają koleżankę, tak, za pomocą sztucznej inteligencji, później gdzieś tam rozsyłają te filmiki, czy te zdjęcia po całej szkole. Deepfake i audio z kolei to zagrożenie w ogóle nas wszystkich. Dzisiaj to jest tak skonstruowane, że wystarczy krótka próbka nagrania twojego głosu gdzieś tam w internecie i proszę bardzo, siedzę w domu, dzwoni do mnie telefon, patrzę, wyświetla się numer mojego syna, tak? Odbieram telefon, no mój syn, tak? Głos mojego syna, który mówi, że coś tam się wydarzyło, potrzebuje tu teraz pieniędzy, mamo. Jeżeli ja tego nie sprawdzę, jeżeli ja się nie rozłączę i nie oddzwonię na jego numer, tak? Jeżeli nie mamy w rodzinie ustalonego hasła, takiego, które tylko my znamy, to ja się na to nabiorę. A deepfake i audio, jaki to może mieć wpływ na losy kraju, w ogóle państwa? Proszę bardzo, wygenerowane nieprawdziwe na przykład wideo deepfake, tak? W kontekście, nie wiem, wypowiedzi jakiegoś prezydenta danego państwa, że na przykład wybucha wojna, tak? Albo w kontekście wyborów. Już może go to zdyskredytować, jeżeli to zrobili jego przeciwnicy. Ja myślę, że naprawdę dzisiaj ten cały świat cyfrowy i te wszystkie elementy związane z zapobieganiem, to powinien być nasz chleb powszedni. W ogóle wchodząc do internetu, to ja też to powtarzam dzieciom, nie tylko dorosłym. Odpalasz internet i pierwszą rzecz, którą czytasz, ty od razu ją musisz poddać wątpliwość, bo to być może jest nieprawda, co ty czytasz. Jeżeli ty tego nie zweryfikujesz w kilku źródłach rzetelnych, to będziesz fake newsy rozsyłał dalej, tak? Czy wierzył w to, co jest nieprawdą.
2: Anna Stolarczuk o cyberbezpieczeństwie, generalnie dużo wstrząsających wiadomości, które teraz usłyszeliśmy. Powinniśmy tylko wziąć z tego lekcję i jednak zabezpieczyć się przed tym.
3: Jeśli chodzi o miasto Biała Podlaska, to właśnie z inicjatywy prezydenta Michała Litwiniuka wprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych spotkania ze mną jako z profilaktykiem, dedykowane rodzicom i nauczycielom z placówek w kontekście tej wiedzy, o której rozmawiamy. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo przecież mówiłam, że no, my dorośli musimy nad tym czuwać, mieć nadzór, a zanim komukolwiek pomożemy, sami musimy mieć odpowiednią wiedzę.
2: No właśnie, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działają algorytmy, jak te media społecznościowe potrafią podsyłać nam różne treści, to można sobie obejrzeć bardzo ciekawy dokument The Social Dilemma. To jest oryginalny tytuł, natomiast dylemat społeczny. Tak to brzmi. I tutaj jest bardzo ciekawie pokazane, jak algorytmy mediów społecznościowych wpływają na naszą psychikę, pokazane. Dlatego ja zachęcam do tego dokumentu. Tymczasem dziękuję Ci, Aniu, za bardzo ciekawą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Każdego dnia dzieci są w internecie obrażane, ośmieszane, nękane i narażone na publikowanie kompromitujących treści z ich udziałem, przetworzonych przez sztuczną inteligencję. Wielu najmłodszych nie zgłasza takich rzeczy, a przecież tego typu doświadczenia mogą mocno obniżać poczucie bezpieczeństwa i wpływać na samopoczucie dziecka. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę kryje się w rozgwieżdżonym niebie nad Białą Podlaską? No to już za chwilę się dowiecie, bo gościem Arka Michlewicza jest człowiek, który o gwiazdach, planetach i kosmicznych tajemnicach może opowiadać godzinami. Zapraszamy w daleką podróż poza granice ziemskiej atmosfery.
4: Nazywam się Krystian Urbański, jestem miłośnikiem astronomii od dobrych 8 lat. Tak naprawdę to zakochany byłem od dziecka. Zawsze szukałem trochę ucieczki od naszej planety, co się okazało, że dzięki astronomii wróciłem na nią z powrotem i zaczynam doceniać w szczególności naturę.
2: I właśnie dzisiaj mam tę przyjemność, żeby podziwiać Twój sprzęt, bo to jest potężny teleskop, który po prostu robi ogromne wrażenie na tych, którzy dzisiaj przychodzą przy okazji takiego, nie wiem, czy to jest szkolenie, czy to jest prezentacja?
4: No bardziej prezentacja, tu myślę, że się skupimy na tym. W szczególności, że wiadomo, że dla większości osób to będzie pierwsze zaznajomienie z gwiazdozbiorami, z kulturą nieba, więc tak naprawdę teleskop, dziękuję, tutaj robi wrażenie. Jest taki zbierany trochę szwajcarski scyzoryk, żeby jak najwięcej można było pokazać i w naszym podwórku, czyli w Układzie Słonecznym, ale i też trochę sięgnąć poza nią i zaznajomić trochę ludzi z tym, co mamy, jakie mamy klejnoty piękne nad naszymi głowami na co dzień i tak naprawdę nie zwracamy na nie uwagi, więc dobrze jest troszeczkę uciec, ale też zobaczyć te piękno nieba.
2: No ja szczerze powiedziawszy, jak spojrzałem na ten sprzęt, to od razu mi co pierwsze przyszło na myśl, to, że chyba wojsko rozstawia sprzęt i będą kogoś namierzać.
4: No, trochę to wygląda tak, tylko tutaj ja zawsze staram się sugerować, że tak naprawdę większą robotę dzisiaj będą nasze oczy robić, to nasze wspomaganie będzie, tak? No bo nasze oczy potrafią się mniej więcej do 8 mm źrenica rozszerzyć, to jest 280 mm, no to jest duża różnica. Mniej więcej tam 1100 razy wygląda, jakby więcej światła łapiemy. Dzięki czemu będzie można do ciemniejsze i dalej odległe obiekty zobaczyć, ale tak naprawdę to też ludzie, myślę, że jak im posnę oczy, bo tak naprawdę my mamy niesamowite zdolności. Tylko niestety rzadko ostatnio je wykorzystujemy, także tutaj chcę też pokazać taką wiedzę, którą można ze sobą zabrać, no bo wiadomo, tego działa za bardzo ciężko jest ze sobą zabrać, więc ja już jestem od tego, żeby je targać i udostępniać dla ludzi, żeby po prostu trochę przybliżyć też ten kosmos i przy okazji nie dość, że tak zobaczyć odległe obiekty, które są daleko od nas, to i przy okazji dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie tylko jest podróż między kosmosem, ale też trochę w czasie, bo tak naprawdę odległości między tymi obiektami są tak potężne, że światło potrzebuje lat, żeby do nas dotrzeć, w szczególności w Drodze Mlecznej.
2: To spotkanie odbywa się pod hasłem Planeta Kobiet i organizowane jest przez Fundację Wytwórnia Talentów, to rozumiem, że poszukujecie tej planety kobiet, rozumiem?
4: Myślę, że jeżeli tutaj będą tu z pomocą, myślę, że obserwatorów już bardziej będziemy poszukiwać. Ja jak najbardziej zachęcam, jeżeli uda się zobaczyć, to jak najbardziej to zarejestrujemy, dopowiedzemy, może nawet NASA się odezwie, tak? Zobaczymy, ale myślę, że tak. I to jest tak, że lecimy w kosmos, ale też mam nadzieję, że zrzeszymy się tutaj na Ziemi jako Planeta Kobiet, jako wspólnie podróżujący, wspólnie jakby rozwijający swoje pasje, bo też moim zadaniem i moim celem jest to, żeby ludzi nawracać troszeczkę na swoje pasje, żeby też nie zapominali o tym, czy ktoś lubi, nie wiem, grać na gitarze, czy szydełkować, czy cokolwiek tak naprawdę, bo ja kiedyś trochę przestałem w swoją pasję wierzyć, ale widzę, że ludzie naprawdę chcą podróżować po kosmosie, podoba im się to, więc też mam nadzieję, że ta Planeta Kobiet dzisiaj też brzmi takim hasłem, że pamiętajmy o swoich pasjach, nie zapominajmy o tym, bo wiadomo, że czasami może i też trudności dnia codziennego przeszkadzać w tym, żeby to rozwijać, ale mimo wszystko warto jest przejść do przodu i być upartym i robić to, co tak jak tutaj się udało dzisiaj, za co też dziękuję wszystkim organizatorom i właśnie Planecie Kobiet przede wszystkim.
2: W takim razie skąd ta pasja do gwiazd się wzięła?
4: Oj, to jest tak troszeczkę, że tak jak już mówiłem delikatnie, u mnie to od dziecka przez dłuższy czas było tak, że jak dostałem pierwsze Lego, to budowałem rakiety, żeby uciekać troszeczkę. Później dostał mój ojciec teleskop, tak trochę nieświadomie, bo on mówił, ja chcę troszeczkę pooglądać. No i nie zapomnę, że kiedyś wycelował w gwiazdkę, mi się wydawało, że to jest gwiazdka, tak? No i mówił, to jest Saturn. Mówię, jak to? No dobra, no ale to wygląda jak gwiazda, tak? Patrzymy, rzeczywiście, planeta z pierścieniami. Nie spałem w nocy. Nie mogłem zasnąć, tylko wtedy w mojej głowie jeszcze pojawił się obrazek, myślałem, no nie, ja bym tego nie ogarnął. Oni naprawdę są specami, że potrafią takie maszyny ogarniać i że pokazali mi to, więc to było coś niesamowitego. No i mi to gdzieś się jakby utrwaliło w głowie, a potem przyszedł czas, że myślę, dobra, mam możliwość taką, chciałbym jeszcze się rozwinąć w jakiejś kategorii, tak? Kochałem kosmos, zawsze gdzieś do niego wracałem i myślę, dobra, no to może poszukamy sprzętu. Zacząłem czytać, rozwijać się i myślę, dobra, tutaj pożyczyłem od ojca na moment, zacząłem obserwować, no i była totalna miłość. Pojechałem w Bieszczady, zobaczyłem tamte niebo, które jest jeszcze po prostu niesamowite, bo tutaj kwestia zaświetlenia dosyć mocna gra rolę, no i totalne było zakochanie tak naprawdę w tym, jakie są obiekty, ile można się dowiedzieć, tak naprawdę to są wszystkie nauki zebrane w jedność. Nie dość, że właśnie o naturze więcej się dowiedziałem, o ludzkim oku, o biologii, o geografii, o geologii, o tak naprawdę historii, o mitologii, także to jest coś pięknego i dlatego polecam, bo warto jest rozwijać swoje pasje, tak?
2: Rozumiem, że nie jesteś tym człowiekiem, który siedzi na dachu któregoś z bloków w Białej Podlaskiej i wypatruje gwiazd, bo przy tym sprzęcie to już chyba nie trzeba na dachy wchodzić.
4: No nie, nie, tutaj się zgadza. Znaczy ja co prawda mam troszeczkę ograniczone, bo owszem, oglądam z balkonu, jak robię sam, ale nie, to nie ten taki świr, chociaż sąsiedzi czasami, jak ja wychodzę, to się chowają i tutaj, proszę się nie obawiać, to nie nadaje się do obserwacji budynków, to jest typowo do gwiazd, także nie, raczej mnie na dachach nie spotkacie, to się tutaj proszę nie obawiać. Myślę, że dzięki właśnie Planecie Kobiet i temu, że tutaj mogę porozmawiać, to też może się troszeczkę rozprzestrzeni wieść, że jest człowiek, który chce pokazywać i mam nadzieję, że to pójdzie w eter, że nie ma problemu na pokazywanie gwiazd właśnie w jakichś takich miejscach, które tak naprawdę ludzie zaoferują, czy powiedzą, gdzie można, gdzie chcą, tak?
2: Ale to nie jest tak, że wyciągasz lunetę i mówisz, zobaczcie, tu jest mały wóz, to jest duży wóz, dziękuję, koniec pokazu.
4: Nie, absolutnie nie. To jest tak, że najpierw, oczywiście, pierwsze, co będzie, to tak, to wielki wóz i teraz proszę uważać, będzie pierwsza lekcja. Pokazywałem, tak, wielki wóz, który tak naprawdę nie jest gwiazdozbiorem, tylko jest asteryzmem, to już mówiłem na pokazie, co to jest za różnica między gwiazdozbiorem a asteryzmem. Co prawda, asteryzm wielkiego wozu bardzo się przydaje, bo można dzięki niemu gwiazdę polarną znaleźć, która zawsze prowadzi na północ.
2: Droga Mleczna?

0: wyszło naturalnie. Tutaj będzie można zapytać już uczestników, tak, którzy byli. Mam nadzieję, że się udało, to już trochę może z nich. Ale tak, staram się tak robić i dlatego mówię, pierwsze co, to pokazuję gołym okiem, a potem dopiero nurkujemy troszeczkę, potem wracamy tak naprawdę, no i gdzieś tam ten moment taki napięcia jest. Tylko to tutaj ja muszę też być zdany, jestem tak naprawdę zdany na łaskę naszej planety, tego w jakiej pozycji jesteśmy, jak ona się obróciła, gdzie są inne planety, bo tak naprawdę to są nieraz takie klejnoty koronne, że tak powiem, na pokazie, które robią największe wrażenie. To trzeba dobrze sobie wyregulować, czy posłuchać się natury też w tym przypadku.
1: Każdy zajrzy w ten teleskop i rozumie, że też ustawiasz właśnie, tak jak powiedziałeś, na te klejnoty, perły. Czyli co tak naprawdę robi zawsze największe wrażenie?
0: Ja myślę, że właśnie Saturn, Układ Słoneczny przede wszystkim i Księżyc na wielu osobach. No niestety na tym pokazie tutaj wypadło tak, że mamy, no Księżyc jest pod horyzontem, on jest zaraz po nowiu. Tak naprawdę niedawno było zaćmienie, więc on jeszcze przechodzi, dopiero będzie widoczny, ale tutaj większość ludzi z tego, co już robiłem, pokazy, czy to dla znajomych, to zawsze, a to Saturn, a to Księżyc, ale Jowisz też, jako jeden z gazowych gigantów, no bo na nich można już zobaczyć szczegóły, czy to pierścień, czy to nawet chmury na powierzchni, także no tutaj jest duże wrażenie zazwyczaj.
1: Często jeździsz ze swoimi takimi pokazami może w Polskę?
0: Tak naprawdę nie, teraz to jest, dopiero wychodzę na horyzont szerszy, to tutaj badam troszeczkę grunt, ja robiłem na początku dla znajomych, dla przyjaciół, tak w mniejszym gronie, a tak naprawdę to ten pokaz był jednym z większych, takim też właśnie przez Planetę Kobiet zorganizowanym, który też testuje, jak ludzie, na którym testowałem, jak ludzie po prostu, no jakie są reakcje, tak właśnie, i które obiekty warto jest zwiedzić, a które może lepiej pominąć.
1: To jest tak, że ludzie wychodzą i mówią, Boże, za dużo informacji.
0: No właśnie, staram się nie przygnieść tym, znaczy tak, ja będę szczęśliwy, jeżeli ktokolwiek chociaż jedną rzecz zapamięta, tak, czyli na przykład jak znaleźć gwiazdę polarną, a to, co już później, to jeżeli ktoś ma pojemną głowę i jest na przykład też zapawa pasją do tego, to myślę, że też dużo pochłonie, bo ja sam byłem w szoku, jak mi ta trochę bezużyteczna czasami wiedza się śmieje, no bo na Ziemi może mniej się przydaje, nie? To jednak też robi wrażenie i człowiek potrafi jak gąbka chłonąć.
1: Tak? Czy każdy ma swoją gwiazdę?
0: O. No, myślę, że tak. I właśnie dużo ludzi ma tak, że zakochuje się wręcz w niektórych obiektach. I ja też liczę na to, że może niektórzy z obserwatorów poczują, że o wow, to jest coś niesamowitego, chciałbym na przykład tam polecieć, nie? Bo ja sam tak troszeczkę mam z jednym z obiektów, właśnie z inną galaktyką, że jest to mój taki, no, najulubieńszy obiekt, który kocham oglądać. Pokazałem dla ludzi, którzy gdzieś tam pierwszy raz widzieli, że może z nimi troszeczkę zarezonowało niektóre z tych obiektów.
1: Przy takim niebie to chyba wszystkie gwiazdozbiory pokazujesz?
0: No, mniej więcej, chociaż tu jest ograniczenie, mamy takie, że jesteśmy w Polsce na półkuli północnej, czyli mamy do dyspozycji 66 gwiazdozbiorów z 88, tylko to też jest ważne, że w ciągu całego roku, czyli tak naprawdę latem mamy do dyspozycji takie gwiazdozbiory jak Łabędź, Lutniak, Orzeł, Kasiopea, która w sumie jest cały rok, ale Łabędź jest na przykład takim klejnotem, Herkules jest blisko, a tak naprawdę już za 3 miesiące zupełnie inne niebo będzie.
1: Czyli Biała Podlaska nie jest najlepszym miejscem do obserwowania gwiazd?
0: I właśnie tu jest zaskoczenie, bo jest niezłym miejscem, z racji na to, że nie mamy aż takiego zaświetlenia, bo tak naprawdę gdzieś pojedziemy bardziej na zachód, no to już mamy Warszawę, tak, wiadomo, Wrocław, Poznań, tuż tam dużo dalej, ale tam są takie skupiska świateł, które biją w niebo i nie zobaczylibyśmy 2/3 tego, co tu możemy zobaczyć. Dlatego właśnie między innymi Bieszczady są, no, najlepszym nawet nie w Polsce, a w Europie Zachodniej, jednym z najlepszych miejsc do obserwacji. Także tu chodzi o zaświetlenie niestety.
1: A takie miejsce the best, jakie jest najlepsze?
0: Ojej, środek oceanu. Tylko tutaj nie wiem, ktoś by musiał mieć platformę wiertniczą. Ewentualnie Afryka, ewentualnie biegun, ewentualnie, nie wiem, tam, gdzie po prostu nie ma człowieka z jego światłami, tak jakby, nie? Bo my już niestety trochę naśmieciliśmy i na planecie, i w powietrzu, i też nawet dzisiaj na pokazie było widać, że tych satelit jest mnóstwo na niebie, a będzie jeszcze więcej. Także tak naprawdę ich się porusza bardzo dużo. Jak spojrzymy, to będzie widać klejnociki, które się poruszają. No to już wiemy, że to...
1: To te Starlinki.
0: Tak jest, dokładnie. Większość z nich to jest Starlinki. Z tego, co się orientuję, mniej więcej 8 tysięcy, może być jeszcze więcej. One będą wymieniane, ale tak, Chińczycy planują swoje konstelacje, inne firmy amerykańskie planują swoje konstelacje i tego jest bardzo, bardzo dużo. Tu nawet jak spojrzymy, jest jedna, druga i one sobie lecą obok siebie. Tu kolejna. Także mówię, tego jest mnóstwo, nie?
1: Zaraz, zaraz. 8 tysięcy satelitów?
0: Tak, tak. A to jest...
1: Olbrzymia ilość.
0: Tak, ale są setki tysięcy już. Bardzo dużo nieaktywnych. Także to też opowiedziałem. Chodzi o to, żeby troszeczkę świadomość zwiększać, nie? Ludzi. I też tak naprawdę pokazać, jakie mamy zdolności jako ludzie, jeżeli chodzi o wzrok. Bo tak naprawdę dużo jesteśmy w stanie zobaczyć. Także tutaj jak najbardziej ospadła.
1: Czyli te nieaktywne to są takimi już śmieciami w przestrzeni.
0: Tak, tak. One mają swoją orbitę śmieciową. Ona jest troszeczkę bardziej oddalona, ale tak naprawdę ich już potrafi być setki tysięcy. Także no... Ostatnio było nawet wydarzenie, że w Księżyc

uderzył drugi stopień jeden z rakiet przypadkowo, bo stracili nad nim kontrolę, więc to już troszeczkę się wymyka. No zobaczymy, co na to ludzie. Myślę, że też tu Polska i polskie nauki dosyć mocno pokazują to, że można też no, działać na tym, żeby to odśmieciować, jakby, nie wiem, uratować naszą orbitę, tak?

0: ostre i przeciążeniowe. Mówiąc o urazach ostrych, to są skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, czyli nagłe, jakiś incydent się zadział, duża była siła mechaniczna, coś tam się zerwało, oberwało, naciągnęło, stłukło lub złamało, oraz te urazy przeciążeniowe, które są takim cichym, że tak powiem, czynnikiem gdzieś tam powolutku powodującym odkładający się problem w naszych tkankach, który nagle pewnego dnia okazuje się, że nie bolało, ale nagle gdzieś ten ból, dyskomfort, problem z zakresem ruchu zaczyna nam się pojawiać. Więc mamy faktycznie dwa rodzaje urazów, ale też również jest pewien rodzaj podział na sezonowość urazów, ponieważ sezon letni, czyli rowerowy, właśnie kijkowy.
1: I pielgrzymkowy,
0: prawda, jest troszeczkę inny niż na sezon zimowy, gdzie mamy najwięcej urazów złamań, bo są upadki na lodzie. Tego jest bardzo dużo, a druga grupa urazów ostrych w zimie, no to są skręcenia stawu kolanowego, zwłaszcza na nartach.
1: Jak odróżnić zwykłe przeciążenie od takiego poważnego urazu?
0: W momencie, kiedy zaczyna nam to bardzo przeszkadzać, czyli my mamy taką miarę codzienną, czyli kiedy nagle przestajemy wykonywać czynności dnia codziennego, czy ubieranie się, chodzenie, to co wykonujemy codziennie, normalnie, i to nam zaczyna dziś sprawiać ból, dyskomfort, oraz też kiedy zaczynamy wycofywać się z aktywności, które lubimy. Do tej pory chodziłam, nie wiem, 2 razy w tygodniu na zumbę. Przestałam, bo coś mnie gdzieś tam zaczyna boleć. Chodziłem na siłownię lub na inną formę aktywności i zacząłem się z tego wycofywać. Czyli to znaczy, że coś w tym stawie lub w tym mięśniu zaczyna się dziać. To jest taki powszechny i powszedni miernik właśnie, że coś zaczyna, mówiąc o tych urazach przeciążeniowych, że coś zaczyna się tam już złego dziać.
1: Tutaj mówi pani o tych zimowych przygodach na nartach, a to na łyżwach. No ale z czegoś to się bierze? Nieodpowiednie przygotowanie organizmu pod wysiłek fizyczny?
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o narty, to no, to jest taki chyba najbardziej typowy obrazek, kiedy totalnie bez przygotowania motorycznego, siłowego, po prostu pacjenci jadą na narty i bardzo często jest to uraz pierwszego dnia na stoku lub też ostatniego dnia, kiedy po prostu nogi są już przeciążone, bo też są nieprzygotowane motorycznie do jazdy na nartach. Jazda na nartach to nie jest łatwa rzecz. Biomechanicznie to nie jest prosta czynność dla naszych nóg, jeżeli chodzi o obciążenie stawowe, mięśniowe. Także generalnie brak dobrego przygotowania mięśniowego. To tak zawsze staramy się pacjentom wytłumaczyć, że nasz staw powinien być taką poduszką mięśniową obudowany. Im więcej tej poduszki, tym przeciążenia idą na mięśnie, jakieś obciążenia, z czym mięśnie sobie fantastycznie radzą, bo są do tego przygotowane, a te przeciążenia nie idą nam na struktury stawowe, tak jak więzadła, jak kaletki, łąkotki, czy też inne struktury stawowe. To właśnie o to chodzi, czyli dobre przygotowanie motoryczne powoduje, że jest mniejsze ryzyko na pewno urazów przeciążeniowych, nawet w tych stopach pielgrzymkowych. Mięśnie też mają stopy. Ja wiem, to się może wydawać dziwne, ale tam też jest dużo tkanek, które potrzebują treningu i wzmocnienia, ale również, jeżeli jest uraz ostry, jak skręcenie, zwichnięcie, jeżeli mamy tą masę mięśnią odpowiednią, to ten uraz jest bardzo delikatny, słaby i na przykład mamy naderwanych kilka elementów więzadła, a nie zrywamy całego więzadła od razu. Więc te mięśnie faktycznie są nam bardzo potrzebne.
1: To czy ten ból oznacza, że już zerwaliśmy jakieś mięśnie, czy niekoniecznie?
0: Nie, mówiąc o tych zespołach przeciążeniowych, które gdzieś tam nas powoli wykluczają z codziennych aktywności, nie, to znaczy, że jest tam z takiego fizjoterapeutycznego, może klinicznego punktu widzenia robić jakiś rodzaj zwyrodnienia, bo najczęściej zwyrodnienia nam się kojarzą z kością, prawda, że mamy zwyrodnienie na kości, na chrząstce, ten obraz gdzieś tam znamy z życia codziennego, natomiast nasze tkanki miękkie, tak jak ścięgna, również mogą ulegać zwyrodnieniu. Robią się sztywne, robią się zwapnienia, a jak tkanka, która powinna być elastyczna, jak guma, prawda, taka elastyczna, plastyczna, robi nagle się twarda i napięta, to tym bardziej sprzyja to w przyszłości jakimś takim naderwaniom czy zerwaniom. Czyli najpierw mamy zespół przeciążeniowy, robią się jakieś mikronaderwania, mikrourazy, przeciążenia, zwyrodnienia i to w przyszłości też może prowadzić do poważnych urazów.
1: Czyli żeby tego unikać, trzeba zawsze, ale to zawsze pamiętać o odpowiednim przygotowaniu mięśni.
0: Tak, o przygotowaniu mięśni, mówiąc o tych urazach ostrych jak najbardziej i tych przeciążeniowych również, oraz być uważnym, jeżeli, tak jak powiedziałam, często bagatelizujemy my jako pacjenci. Ja sama jestem fizjoterapeutą i przyznam się Państwu szczerze, że czasami mówię, oj, rozchodzę. Oj, przejdzie, poczekam, rozchodzę. No nie, pewnych rzeczy się nie da rozchodzić. I ten efekt rozchodzenia obraca się przeciwko nam, więc jeżeli pojawia się coś takiego, nie czekajmy, szukajmy pomocy. Najczęściej taką grupą pierwszego kontaktu jesteśmy my jako fizjoterapeuci, którzy mamy bardzo dużo umiejętności, różnych technik, żeby z takimi już początkowymi przeciążeniami sobie bardzo fajnie poradzić.
1: A jak wygląda sam proces diagnostyki, żeby postawić odpowiednią diagnozę?
0: Przede wszystkim diagnoza powinna być funkcjonalna i diagnoza powinna być kliniczna, radiologiczna, czyli funkcjonalna, czyli to jest to, co my jako fizjoterapeuci robimy. My sprawdzamy, mamy takie swoje baterie testów, którymi jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany mięsień jest cały, czy jest w dysfunkcji, naderwany, czy mięsień, czy więzadło, czy ścięgno. My jesteśmy do tego świetnie przeszkoleni. Natomiast za tym następnie idzie diagnoza radiologiczna, czyli najczęściej odsyłamy pacjenta do lekarza ortopedy. Pacjent, jeżeli jest faktycznie sytuacja poważniejsza, dostaje skierowanie na rezonans lub na USG albo na rentgen i jest to ta diagnoza właśnie radiologiczna. Bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli my jako fizjoterapeuci mamy tutaj we współpracy dobrego ortopedę i wspólnie możemy radiologicznie, klinicznie i funkcjonalnie razem tego pacjenta zdiagnozować i podjąć wspólnie decyzję, co z nim dalej robimy. Czy to jest pacjent do zachowawczego leczenia, czyli właśnie do rehabilitacji, ćwiczenia, zabiegi fizykalne, czy może jednak jest to już pacjent, który podlega takiemu leczeniu ortopedyczno-chirurgicznemu. Ale to jest razem w współpracy właśnie z ortopedą. Znaczy my jako fizjoterapeuci nie powinniśmy decydować, czy pacjent powinien iść na operację, czy nie.
1: Czy rzeczywiście ta rehabilitacja jest potrzebna? Nie wystarczy do bolącego miejsca przyłożyć lodu?
0: Schłodzenie jest bardzo dobrą rzeczą. Generalnie. Kiedyś bardzo popularna była zasada Price, teraz jest bardzo ładnie brzmiąca zasada Peace and Love. To jest zasada, która mówi o sposobie postępowania po urazach tkanek miękkich, czy skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, czy też naderwania mięśni. Kiedy właśnie mówimy o tym chłodzeniu też, bo zimno jest taką najprostszą metodą radzenia sobie, prawda, ze stłuczoną tkanką. Ja jeszcze jestem pokoleniem, gdzie nam babcie przykładały zimny nóż albo jakąś zimną, taką ostre narzędzie, bo tylko to było zimnego w domu. W dzisiejszych czasach mamy już bardziej humanitarne metody, prawda? Są żelki różnego rodzaju, czy takie żele chłodzące, bo faktycznie zimno jest takim najprostszym, najtańszym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, więc jak najbardziej. To pomaga, ale to jest na chwilę.
1: Czyli jak przestaje pomagać, to wtedy czas udać się do specjalisty.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Nie bagatelizować, nie czekać, aż się rozchodzi, tylko poszukać specjalistycznej pomocy, żeby nie doprowadzić do tak zwanej eskalacji, czyli do nadrywania albo do urazu dalszych tkanek, prawda? Bo jeżeli faktycznie nie mamy jakiejś tkanki całej, no to nasz staw nie jest stabilny. Jest duże ryzyko, że będziemy uszkadzać, co jeszcze innego w tym stawie nam zostało. Nasza budowa anatomiczna jest dosyć skomplikowana, więc tych tkanek jest bardzo dużo. Tak samo jak stan zapalny. Tutaj podam może przykład uszkodzonej łękotki. To jest coś, co często w kolanach się zdarza po różnych urazach lub też mogą być urazy takie przeciążeniowe. I czasami pacjenci mówią, oj, chodziłem już z tym tyle czasu, to jeszcze pochodzę pół roku albo rok czasu. Uszkodzona łękotka powoduje, że w tym kolanie jest cały czas taki ognisko stanu zapalnego. Tak jakby małe ognisko gdzieś tam się tli. My możemy z tym chodzić. Noga nam kolokwialnie nie odpadnie. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten tlący się stan zapalny powoduje, że uszkadza nam się chrząstka. A chrząstka stawowa to jest taka struktura, że jak już raz się uszkodzi, to jest to od razu taki przednówek do choroby zwyrodnieniowej, więc to tak nie można pewnych rzeczy bagatelizować, bo w perspektywie 2-3 lat może z tego po prostu wyjść dużo bardziej poważna rzecz.
1: Powiedzmy, że miałem ten uraz, jestem już po rehabilitacji. W jaki sposób mogę ocenić, czy już mogę wrócić do treningów?
0: Powrót do aktywności sprzed urazu, czy sprzed operacji, czy takiej aktywności sportowej, ruchowej, też powinien oczywiście być radiologiczny, czyli że przed robiłem jakieś badanie rezonans, czy USG, czy rentgen, należy to powtórzyć po zakończonym leczeniu, żeby zobaczyć, czy ta tkanka już jest zdrowa, czyli to ocena radiologiczna, kliniczna i ocena funkcjonalna, czyli też my jako fizjoterapeuci albo trenerzy lekarze medyczni, dlatego jesteśmy przygotowani, aby takiego pacjenta poddać znowu pewnym bateriom ruchowych testów i ocenić, czy faktycznie ta tkanka jest już elastyczna, rozciągliwa w danym zakresie, ale również w przypadku sportowców posiłkujemy się testami na specjalnych aparatach pomiarowych, tak jak w Białej Podlaskiej, w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju mamy laboratorium biomechaniki, czy też w innych ośrodkach sportowych w Polsce, w dużych klinikach ortopedycznych. Takie laboratoria biomechaniczne są, gdzie są platformy, są dynamometry, gdzie w warunkach liczbowych możemy pokazać, który mięsień jak działa, jakie mamy różnice między jedną a drugą stroną. Są pewne wytyczne odnośnie do każdej dyscypliny sportowej, które pokazują nam, jaki dopuszczalny na przykład deficyt mięśniowy jest możliwy, aby zawodnik mógł wrócić do gry. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę można tego pacjenta, zawodnika przebadać, żeby był w dobrej formie, w najlepszej formie dopuszczony do powrotu na boisko.
1: Czyli po takim specjalistycznym badaniu jesteście w stanie też zrobić taki indywidualny program człowiekowi na siłownię.
0: Tak, tego typu pomiary pokazują dokładnie ten dysbalans czy te deficyty mięśniowe pomiędzy prawą, lewą stroną oraz pomiędzy tak zwanym przodem i tyłem, prostownikami, zginaczami. Ujęte jest to w wartościach liczbowych, więc tam nie ma niczego na oko, że tak powiem, mierzonego. To też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ zawsze jest tak, że te wartości liczbowe tych naszych pacjentów jakoś tak bardziej motywują. Jak widzą, że są duże deficyty, po 3 miesiącach robimy kolejne pomiary. No, poprawa jest, ale nieznaczna, więc jest to bardzo prosty feedback, bardzo, bardzo prosta informacja zwrotna dla pacjenta, że nie przyłożył się, więc czekamy, aż to nastąpi. Są też placówki ortopedyczne, które na przykład wymagają tego typu badań u zawodników przed operacją, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, ponieważ dany ortopeda zna stan wyjściowy przed operacją, jak to wygląda mięśniowo i następnie po operacji, czasami jest to 3., 6. lub 12. miesiąc po operacji, ortopeda wymaga ponownie takiego badania, aby móc bezpiecznie i z głową zakończyć leczenie, więc już na takim poziomie zaawansowanym sportowym z tego typu technologii rzeczy się korzysta, żeby to było bezpieczne. I też, żeby ten proces rehabilitacji, który trwał ileś tam czasu po takim urazie czy po operacji, żeby to po prostu było bezpiecznie zakończone.
1: Czy w sumie te nowoczesne urządzenia pomiarowe, którymi też AWF dysponuje, jesteście w stanie stwierdzić, nie wiem, przychodzi bokser i chce sprawdzić, czy ma prawy czy lewy sierpowy mocniejszy?
0: Możemy. Niekoniecznie musimy to na sobie sprawdzać, zgadza się. Mamy urządzenia pomiarowe, które faktycznie siła ciosu, siła kopnięcia, wyskoku, lądowania czy jakiejś innej czynności ruchowej może być przebadana. I tutaj może, nie wiem, czy Państwa zaskoczę, czy niekoniecznie w sporcie zawodowym, ale również wielu pacjentów, którzy uprawiają ten sport może amatorsko, ale też na bardzo wysokim poziomie, bo biegają w maratonach czy też biorą udział w innych takich rywalizacjach sportowych, również chcą ci pacjenci wiedzieć, na jakim etapie jest ich, w jakim fazie gojenia, czy rehabilitacji, czy sprawności jest ich organizm. Więc w sporcie, czy zawodowym, czy amatorskim, ale w tym wysokim sporcie tego typu technologie to jest po prostu taka rzecz codzienna, bo to po prostu po urazach, czy ostrych, czy przeciążeniowych musi być. Jak najbardziej.
1: Bywa, że kontuzje wracają, albo jak temu zapobiegać?
0: Bywa, że kontuzje wracają. Najczęściej kontuzje wracają wtedy, kiedy pacjent zbyt wcześnie wraca do aktywności na własną rękę, albo po prostu najczęściej pacjenci nie czują, że coś ich boli, bo faktycznie przy dobrej rehabilitacji, dobrej operacji

0: po tych urazach takich przeciążeniowych występuje przeciążenie też innej struktury. Nasz organizm jest tak zbudowany, że u nas to nie są naczynia oddzielne, są wszystko naczynia połączone. Jeżeli źle pracuje mi staw skokowy, na pewno po jakimś czasie będzie mi źle pracował staw kolanowy i biodrowy. Jak nie w tej kończynie, to w drugiej. Nie da się po prostu tylko pracować jedną częścią. To jest całe ciało, więc jak nie doprowadzimy do pewnej normy, pewnej części tkanek, na pewno wystąpi uraz w najbliższym czasie albo tej samej tkanki, albo jakiejś sąsiadującej. To nie jest jako straszenie, absolutnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest bardziej jako takie uzmysłowienie, że nasze ciało to jest jedna całość i to potrzebuje też całościowego podejścia, jak najbardziej.
1: Jeszcze na zakończenie wrócę do tych pielgrzymów, bo to mnie bardzo interesuje. Dużo takich osób trafia z pielgrzymki z urazami i z czego to wynika?
0: Może już troszeczkę coraz mniej. To też wynika z tego, że ta świadomość jest inna dzisiejszego pacjenta. Z czego to wynika? Te przeciążenia, tak jak powiedziałam, wynikają z tego, że pacjenci są nieprzygotowani. Już pomijając nadwagę kilogramów, którą często dźwigają ze sobą, z otyłości lub nadwadze, to też często do tego dochodzi jakiś plecak, prawda? Czy jest to pielgrzymka, czy jest jakiś inny rajd pieszy, w góry, no bo chodzi o to, żeby to jest sytuacja pacjenta, który codziennie pokonuje 30 parę kilometrów, czyli ciężar zadany nadwagi. Druga rzecz to jest nieodpowiednie obuwie. To jest ta rzecz. Bardzo często jest to...
1: Nie daj Boże, nierozchodzone.
0: Nierozchodzone, dokładnie. Albo już za mocno zużyte. To też czasami się zdarza. Oraz no właśnie brak tego przygotowania motorycznego. Coś, co często się powtarza, to są złamania zmęczeniowe kości. Czyli takie, jak rysa na szkle, na porcelanie, takie rysy są na kościach stóp, właśnie po takich nieodpowiednio zadanych obciążeniach pieszych. I też zapalenia rozcięgna podeszwowego. Czyli takiej struktury, która jest pod stopą i potem... Po takich powrotach ten stan zapalny ciągnie się kilka tygodni albo kilka miesięcy, kończąc się tak zwaną popularnie ostrogą piętową. Jak pacjent przychodzi z ostrogą piętową, mówi, że no nie wie skąd to się wzięło, my wiemy skąd to się wzięło. Ostroga piętowa to jest taka typowa konsekwencja właśnie urazu przeciążeniowego. To nie jest coś, co się robi w miesiąc. Na dobrą ostrogę piętową pacjent musi sobie naprawdę zapracować. To tak wygląda.
1: A to bardzo często osoby na tą ostrogę piętową narzekają, ale da się to jakoś wyleczyć?
0: Leczenie jest trudne, to nie jest łatwe. Najczęściej trudność leczenia wynika z tego, że trzeba zmienić biomechanikę całego ciała. Chodu, biegu, tańca, jak ktoś tańczy, a to nie jest łatwe. Tak jak mówiłam, pewne nawyki ruchowe, my się uczymy też tych złych nawyków bardzo szybko, natomiast odplastycznienie tego w drugą stronę nie jest łatwe. To wymaga dużo pracy i cierpliwości ze strony przede wszystkim pacjenta, dużo terapii manualnej, odpowiednich zabiegów też fizykalnych. Rzadko się to kończy interwencją chirurgiczną, czasami trzeba, niestety. Dobre obuwie, no dużo modyfikacji. Jeśli ktoś ma początki ostrogi piętowej i chce się podjąć leczenia, czyli fizjoterapii, treningu, bo raz mówię, to jest związane z treningiem całej nogi, całej podstawy, tą biomechanikę tej całej kolumny trzeba zmienić. Zmiana obuwia często, no niestety to muszę powiedzieć, my nie mamy w Polsce ładnego obuwia ortopedycznego. Sama przez to przechodziłam i gdy pewnego czasu musiałam po obuwie ortopedyczne sięgnąć jako dużo młodsza osoba, to nie jest coś, co kobieta w wieku 20 paru lat czy 30 chce nosić na nodze, no ale jakoś sobie z tym radzimy. Natomiast może da się do końca wyleczyć, trudne są te statystyki, bo to też kwestia wieku pacjenta, na pewno da się podgoić, na pewno da się pewne rzeczy zmienić i na pewno warto o to powalczyć, bo ostroga piętowa, jak ktoś miał, to wie, że to jest bardzo trudna rzecz. Tylko wymaga to bardzo wielu zmian i takich konsekwencji w działaniu, zwłaszcza u pacjenta.
1: Trochę przewrotnie powiem powiedzenie, urazy, kto ich nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast wszystko o tym, jak ich unikać oraz jakiego rodzaju one są, o tym opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka i nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego Białej Podlaski. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aby unikać większości urazów, warto do każdej aktywności fizycznej stosownie się przygotować. Ważne jest także zadbanie o rozwój mięśniowy ciała, który w znacznym stopniu chroni nas przed urazami. Jeżeli na przykład dużo chcemy chodzić, to warto zadbać o dobrze rozchodzone buty, a także założyć skarpety ograniczające tarcie.